0: Ania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Tyszkiewicz, legendarna aktorka, przeżywa trudne chwile po śmierci swojego młodszego brata, Krzysztofa Tyszkiewicza. Hrabia, znany kucharz i producent programów kulinarnych, zmarł w Hamburgu, gdzie mieszkał od wielu lat. Rodzina Tyszkiewiczów, której historia sięga dawnych ziem Rzeczypospolitej, znów znalazła się w centrum uwagi. Beata, choć od dawna unika mediów, teraz musi zmierzyć się z tą bolesną stratą. Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 zł mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki. Natalia Kukulska zaskoczyła fanów, ujawniając, że kultowy hit jej mamy, Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca, to nie romantyczna ballada, a rozmowa z Bogiem. Piosenka, którą przez lata uważano za miłosną, okazuje się desperacką prośbą o więcej czasu na ziemi. Kukulska, przygotowując się do występu na festiwalu w Opolu, postawiła na oszczędną aranżację, by słowa wybrzmiały jeszcze mocniej. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być tak poważnym tematem?
2: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Ola Kot, znana prezenterka, wciąż zmaga się z falą krytyki po swojej sesji dla Playboya. Choć kiedyś okładka tego magazynu była marzeniem wielu gwiazd, dziś Kot przyznaje, że decyzja o rozebraniu się przed obiektywem była dla niej zaskakująca. Mimo upływu czasu niektórzy wciąż nie mogą jej tego wybaczyć, a hejterzy nie dają za wygraną. Cóż, jak widać, nawet prestiż nie chroni przed złośliwościami.
2: W świecie show biznesu, gdzie konflikty są na porządku dziennym, Ralf Kamiński zaskoczył wszystkich, wręczając Dodzie płytę z jej własną muzyką, z dedykacją Królowo. Dziękuję za to, co robisz dla zwierząt. Nie daj się. Czy to początek nowej ery przyjaźni, czy tylko chwilowy przebłysk uprzejmości? Doda, zaskoczona gestem, podzieliła się nim w sieci, wywołując burzę spekulacji. Cóż, w tej branży nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro.
1: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves. Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda Mam Talent, zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Platynowe włosy, luksusowe ubrania i masywne okulary przeciwsłoneczne sprawiły, że trudno ją teraz rozpoznać. Internauci porównują ją do żony gangstera, a jej nowy wizerunek wywołał lawinę komentarzy. Mimo tej zmiany, Boyle wciąż mieszka w swoim starym domu, ale nie przeszkadza jej to w byciu częścią świata celebrytów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw.
2: Sam Fender, brytyjski fenomen muzyczny, zdobywa serca nie tylko fanów, ale i legend. Lindsey Buckingham z Fleetwood Mac nie kryje zachwytu nad jego twórczością, nazywając utwór People Watching kompletną piosenką. Fender, mimo sukcesu ostatniego albumu, już planuje kolejny, tym razem z punkowym zacięciem. Wygląda na to, że młody artysta nie zamierza zwalniać tempa i wciąż zaskakuje.
1: Linkin Park w 2014 roku zaskoczył wszystkich albumem The Hunting Party, wracając do korzeni z cięższym brzmieniem. Po eksperymentach z elektroniką zespół postanowił odkurzyć gitary i przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle zaczęli grać. Mike Shinoda i Chester Bennington z pomocą takich legend jak Rakim czy Tom Morello stworzyli materiał, który wymagał od nich nie tylko muzycznego, ale i fizycznego zaangażowania. Choć płyta nie zdobyła komercyjnych szczytów, fani docenili powrót do bardziej surowego grania. Minęło 10 lat od śmierci Prince'a, a jego muzyka wciąż żyje. Spadkobiercy artysty ogłosili premierę albumu Timeless, który ukaże się 28 sierpnia i zawiera niepublikowane utwory z 4 dekad twórczości. Wśród nich znajdziemy klimatyczny Stone z 1995 roku. Tymczasem rodzina Prince'a zablokowała dokument na Netflixie, twierdząc, że nie przedstawia prawdziwego obrazu artysty. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Prince potrafi wzbudzać emocje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uniwersytet Warszawski pogrążony jest w żałobie po śmierci profesor Katarzyny Kołodziejczyk, dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 czerwca w Kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. Profesor Kołodziejczyk była cenioną ekspertką od stosunków międzynarodowych i przez całą karierę związana była z Uniwersytetem Warszawskim. Wspomnienia o niej pełne są wzruszenia i podkreślają jej serdeczność oraz zaangażowanie. Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
2: Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na stacji Warszawa Kościówka doszło do poważnego wypadku. Pociąg uderzył w 60-letniego mężczyznę, który stał zbyt blisko torów. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Wypadek spowodował opóźnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Praga, Legionowo. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. W Osieku doszło do groźnego wypadku, gdy 86-letni kierowca Opla potrącił 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Na szczęście dziecko odniosło jedynie niegroźne stłuczenia. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję drogową i apeluje o zachowanie ostrożności zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Hełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia.
2: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. Uzbrojony w noże mężczyzna wtargnął w rejon polowego ołtarza. Jednak dzięki szybkiej interwencji policji nikt nie ucierpiał. Napastnik został zatrzymany, a śledczy badają jego motywy. Diecezja sosnowiecka wyraziła wdzięczność służbom za ich działania i podkreśliła, że świątynia powinna być miejscem pokoju. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi już 10 czerwca. To wcześniejszy termin niż pierwotnie planowano, co jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie turystów. Dyrektorka sprzedaży, Marta Masłowska, podkreśla, że hotel jest gotowy na przyjęcie gości. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tej zmiany daty otwarcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
2: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy tak samo 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią w towarzyskim meczu na PGE Narodowym. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Mimo że Robert Lewandowski nie strzelił gola, cieszył się ogromnym uznaniem, a piłkarze Nigerii ustawili się do zdjęć z polskim napastnikiem. Był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa dla drużyny Jana Urbana.
1: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią, dzięki czemu uniknęła fali krytyki. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, podkreśla jednak, że mimo indywidualnych talentów, drużyna nie funkcjonuje na oczekiwanym poziomie. Polska nie zagra na nadchodzącym mundialu, a kolejne mecze odbędą się jesienią w Lidze Narodów UEFA. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdni. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. I
0: najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem? Maja Chwalińska walczy dziś w finale Roland Garros z Mirrą Andrijewą. Polka, która zaczynała turniej od kwalifikacji, już zapewniła sobie awans o 21 miejsce w rankingu. Faworytką jest 19-letnia Rosjanka, ale Chwalińska nie przestaje zadziwiać swoją grą. To pierwszy wielkoszlemowy finał dla obu zawodniczek.
2: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie. Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marina i Wojciech Szczęsni świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, awansowała do finału Roland Garros i jest obecnie w 30 światowego rankingu. Po przerwie spowodowanej depresją wróciła na korty w znakomitej formie. Jej historia to przykład walki z przeciwnościami i powrotu do sportu na najwyższym poziomie. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej. W Paryżu trwa finał French Open, gdzie Maja Chwalińska walczy o swoje pierwsze wielkoszlemowe trofeum z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Na trybunach kortu imienia Filipa Chatriera zasiadły gwiazdy światowego formatu, w tym Brad Pitt i basista Red Hot Chili Peppers. To prestiżowe wydarzenie przyciągnęło również znane postacie z polskiego show biznesu. Czy młoda Polka zapisze się w historii tenisa, dowiemy się już wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża. Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 116 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Tancer odkrywa, jak groźną rywalką staje się Bejza, która udaje ciążę, by przyciągnąć uwagę Cichana. Cichan, przekonany o depresji Bejzy, zaczyna traktować ją z wyjątkową troską, co prowadzi do napięć z Hanser. Kiedy Hanser widzi, jak Cichan opiekuje się Bejzą, wybucha awantura. Cichan oskarża Hanser o zbyt emocjonalne reakcje, co prowadzi do dramatycznego rozstania. Odcinek pełen napięcia i intryg już dziś o 17.20 w TVP 2. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cichana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: W czerwcu w serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. W 4224 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Darek Żbik rozpocznie otwartą wojnę z Kaliną, wręczając jej pozew rozwodowy w imieniu swojego brata Tadeusza. Kalina, która przez miesiące manipulowała rodziną Żbików, nie zamierza się poddać bez walki. Darek, wspierany przez Kasię, będzie dążył do ujawnienia wszystkich kłamstw Kaliny. Andrzej Zakościelny, ojciec Darka i Tadeusza, zrozumie swoje błędy i przeprosi syna za ślepą wiarę w Kalinę. Jednak Darek nie zamierza już dłużej się ukrywać, ani tłumaczyć ze swoich działań. W kolejnych odcinkach zobaczymy, jak Darek i Zakościelny będą szukać sposobu na zdemaskowanie Kaliny, a szantażysta Łukasz Słowiński zacznie obawiać się konsekwencji swoich działań. Czerwiec w Na Wspólnej to czas bezwzględnej wojny, na którą wszyscy czekali. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W nadchodzącym odcinku 941, który zostanie wyemitowany w niedzielę 7 czerwca, Ayse i Ferit stają przed dramatycznym wyzwaniem. Ayse, po poważnym wypadku, powoli dochodzi do siebie w szpitalu, a Ferit zaczyna rozumieć, że Deria może być winna zbrodni. Deria, podszywająca się pod swoją siostrę bliźniaczkę, zrobi wszystko, by jej tajemnice nie wyszły na jaw. Ferit musi teraz złapać winowajcę, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Czy Deria wreszcie zapłaci za swoje grzechy? Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
2: La Promesa – Pałac Tajemnic zapowiada emocjonujący 407 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Manuel bez ogródek wyznaje Jimenie, że jej nie kocha, co prowadzi do dramatycznych oskarżeń o romans z Blanką Palomar. Maria Fernandez zostaje zmuszona do przyznania się do znalezienia torby pełnej pieniędzy na strychu, co może być początkiem jej kłopotów. W pałacu napięcie rośnie, gdy kapitan Lorenzo zaczyna szantażować Pelaya, żądając części zysków z nielegalnego handlu bronią. Virtud coraz gorzej znosi pracę w pałacu, co nie umyka uwadze jej matki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na Złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Wstawać chcę.
1: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Minister edukacji Barbara Nowacka ujawniła w swoim oświadczeniu majątkowym posiadanie segmentu w bliźniaku o powierzchni 162 m2 oraz mieszkania własnościowego o powierzchni 137 m2. Jej oszczędności wynoszą ponad 120 tysięcy złotych i 1374 euro. Wśród ruchomości znalazły się dwa obrazy olejne o łącznej wartości 45 tysięcy złotych. Nowacka nie wykazała żadnych zobowiązań finansowych powyżej 10 tysięcy złotych, a jej roczny dochód przekroczył 216 tysięcy złotych. Świadki na w żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
1: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia.
3: Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend quiet luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika, ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy. Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku. Maja Chwalińska, młoda polska tenisistka, awansowała do finału French Open po pokonaniu Rosjanki Diany Schneider. Jej sukces wywołał entuzjazm wśród kibiców, a premier Donald Tusk pogratulował jej, nazywając ją pszczółką Mają, co wzbudziło mieszane reakcje w sieci. Chwalińska jest pierwszą tenisistką, która przeszła kwalifikacje i dotarła do finału tego prestiżowego turnieju.
3: Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło czwarte miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na piątej pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z otoczeniu młodych pasjonatów.

0: megapaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Po nocnej ewakuacji hotelu w Opolu, spowodowanej przez niefrasobliwego palacza, zamiast odsypiać, postanowiła działać. Zamiast narzekać, zorganizowała spontaniczną akcję wsparcia dla lokalnego schroniska dla zwierząt. Fani, którzy przyjechali na festiwal, dołączyli do niej, by wspólnie wyprowadzać psy na spacer. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę, czasem wystarczy mikrofon i wielkie serce.
2: Maja Chwalińska, 24-letnia sensacja z Polski, zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros. Jeszcze niedawno mało kto wierzył, że może pokonać takie gwiazdy jak Elis Mertens czy Maria Sakkari, a jednak zrobiła to z wdziękiem i pewnością siebie. Na trybunach wspierali ją Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, którzy nie mogli uwierzyć, że ich bilety na finał stały się przepustką do historycznego wydarzenia. To prawdziwy filmowy scenariusz, który pokazuje, że marzenia naprawdę mogą się spełniać, nawet jeśli zaczynają się od kwalifikacji. Marcela Leszczak, znana z polskiego show biznesu, postanowiła podzielić się z fanami swoją heroiczną walką o zdrowie. Była modelka i influencerka, która kiedyś paliła jak smog. Teraz triumfalnie ogłasza, że od stycznia 2023 roku nie tknęła papierosa. Jak sama przyznaje, nie wie, jak jej się to udało, ale cieszy się, że nauk już nią nie rządzi. A wszystko to przy regularnych treningach, zdrowych posiłkach i braku motywacji, którą trzeba pokonać, by poczuć tę słynną, potreningową euforię. Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, nie boi się deszczu ani chłodu, gdy chodzi o prezentowanie swojej figury w bikini. Nawet kiepska pogoda nie zdołała popsuć jej humoru podczas sesji zdjęciowej na plaży. Internauci są zachwyceni, a komplementy sypią się jak z rękawa. Cóż, kto by pomyślał, że deszcz może być nowym trendem w modzie plażowej?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
1: Na ślubie Darii Sytej i Igora Zagrobelnego działo się więcej niż na niejednym festiwalu. Gwiazdy z Tańca z Gwiazdami dały prawdziwy pokaz, a szampan lał się jak woda. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, znany siatkarz, również tam byli. A młoda para nie szczędziła sobie spojrzeń pełnych miłości. Daria w ultrakrótkiej sukience pokazała, jak nauczyła męża siatkarza tańczyć. I to ja, to wesele to prawdziwy hit sezonu. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy lat. Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mystic Festival 2026 w Gdańsku to prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Corrosion of Conformity rozgrzali publiczność południowym groove'em, a Death to All oddali hołd legendarnemu Chuckowi Schuldinerowi. Phil Anselmo z Down porwał tłumy sludge'owym rytmem, a Rotting Christ stworzyli mroczny rytuał. Electric Wizard zanurzyli nas w doomowej mgle, a Black Label Society zakończyli dzień gitarową wirtuozerią. Pogoda może i była kapryśna, ale muzyka z pewnością nie zawiodła. Electric Callboy znowu zaskakują. Właśnie wypuścili nowy singiel Let the Good Times Roll, nagrany z legendarnym The Offspring. To prawdziwa mieszanka wybuchowa, potężne riffy, chwytliwe refreny i elektroniczne dodatki, a wszystko to z przymrużeniem oka. Teledysk, pełen humoru i energii, z udziałem takich gwiazd jak Howie Mandel czy Brian Posehn, to prawdziwa uczta dla fanów. A już 7 sierpnia czeka nas premiera ich nowego albumu Tanz Night, który zapowiada się na prawdziwy hit sezonu festiwalowego. Pink Floyd znowu na fali. Nowy projekt kompilacyjny, 8 utworów, właśnie ujrzał światło dzienne, oferując 8 kluczowych utworów z lat 1971-1979. Wśród nich takie klasyki jak Money i Comfortably Numb, a także ekskluzywna wersja Pigs on the Wing. Steven Wilson zadbał o to, by wszystko brzmiało jak za dawnych, dobrych czasów. Po sukcesie jubileuszowego Wish You Were Here i triumfie filmu Pink Floyd at Pompeii. Wygląda na to, że zespół nie zamierza schodzić z piedestału. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi zaskakiwać?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na stacji Warszawa Kosztówka doszło do poważnego wypadku. 60-letni mężczyzna, stojąc zbyt blisko krawędzi peronu, został zahaczony przez pociąg Kolei Mazowieckich. Poszkodowany w stanie ciężkim trafił do szpitala. Wypadek spowodował duże opóźnienia w ruchu kolejowym na trasie Warszawa-Praga. Legionowo. Policja bada okoliczności zdarzenia. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Karina Surmacz, znana jako dziecko mafii, zaginęła w tajemniczych okolicznościach w 2002 roku, mając zaledwie 7 lat. Dziewczynka była świadkiem brutalnej egzekucji swojej matki i jej partnera, ale jej los do dziś pozostaje nieznany. Policja wciąż prowadzi poszukiwania, a eksperci przygotowali progresję wiekową, by pomóc w jej odnalezieniu. W sprawie pojawiło się wiele teorii, ale żadna nie została potwierdzona. Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Uniwersytet Warszawski pogrążony w żałobie po śmierci profesor Katarzyny Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Profesor zmarła 30 maja w wieku 53 lat. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 11 czerwca w Kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. Księga kondolencyjna jest dostępna w gmachu audytoryjnym uczelni. Maja Chwalińska awansowała do finału Rolanda Garrosa, gdzie zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Mecz odbędzie się dziś o 15:00, a władze Warszawy zapraszają do strefy kibica pod Pałacem Kultury i Nauki. Dodatkowo w stolicy trwają Mistrzostwa Świata, koszykówce 3x3, które zakończą się jutro. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała komunikat w sprawie katastrofy śmigłowca na stokach Góry Lubogoszcz, w której zginął 30-letni pilot Błażej Czarnecki. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Wrak maszyny zostanie teraz poddany badaniom, a sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek w Krakowie. Dochodzenie jest w toku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Osieku doszło do groźnego wypadku, w którym 86-letni kierowca potrącił 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Na szczęście dziecko doznało jedynie stłuczeń. Policja opublikowała nagranie z monitoringu i apeluje o ostrożność na drogach. Funkcjonariusze przypominają o konieczności zachowania uwagi zarówno przez kierowców, jak i pieszych.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po 2 dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
1: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. 52-letni mężczyzna wtargnął przed ołtarz z dwoma nożami w rękach. Policjanci szybko obezwładnili agresora, który miał 2,5 promila alkoholu. Na szczęście nikt z uczestników nabożeństwa nie ucierpiał. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jerzmanowa na Dolnym Śląsku to obecnie najzamożniejsza gmina w Polsce. Mediana wynagrodzeń przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem wyższym niż w Warszawie. Sukces ten zawdzięcza przemysłowi miedziowemu i bliskości KGHM Polska Miedź. Wśród gmin z najwyższymi zarobkami znajdują się także Lubin i Podkowa Leśna. Trwają poszukiwania 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej z Podgórzyna, która zaginęła we wtorek, 2 czerwca. Policja podejrzewa, że mogła udać się na górski szlak w Karkonoszach. Mundurowi apelują o pomoc i podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może być kluczowa. W dniu zaginięcia kobieta miała na sobie granatową bluzę polarową, czarne spodnie górskie i jasnozielony plecak.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rolnik z gminy Winterthur w Szwajcarii może stanąć przed sądem za koszenie łąki do późna. Awaria kosiarki opóźniła jego pracę, co zmusiło go do zakończenia sianokosów dopiero o 22:45. Sąsiad, zaniepokojony hałasem, wezwał policję. Rolnik odmówił przyjęcia mandatu za zakłócanie ciszy nocnej, co może skutkować zamianą grzywny na karę więzienia. Sprawa wywołała szeroką dyskusję na temat konfliktu między potrzebami rolników a oczekiwaniami mieszkańców wsi. Wkrótce sąd zdecyduje o dalszych losach rolnika.
2: Jeśli zachorujesz podczas urlopu, nie musisz martwić się o utratę dni wolnych. Kodeks pracy przewiduje, że w przypadku choroby urlop zostaje przerwany. Kluczowe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego, które pozwala na przesunięcie niewykorzystanych dni na później. Pracodawca ma obowiązek udzielić Ci tych dni w innym terminie. Dotyczy to zarówno choroby przed urlopem, jak i w jego trakcie. Dzięki temu możesz skupić się na powrocie do zdrowia, nie tracąc cennego czasu na odpoczynek.
1: W Gdańsku właściciel pizzerii Sabroso otrzymał mandat w wysokości 2500 zł za błędne naliczenie VAT na pizzę z krewetkami. Kontrola skarbowa wykazała, że zamiast 23% stawki VAT zastosowano 8%. Choć różnica w podatku wynosiła zaledwie kilka złotych, kara była znacznie wyższa. Sprawa wywołała dyskusję o skomplikowanych przepisach podatkowych w gastronomii. Właściciel przyjął mandat i poprawił błąd, ale przypadek ten stał się symbolem trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tzw. czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące szklanek sprzedawanych w sklepach KIK. Wykryto w nich niebezpieczne stężenia ołowiu i kadmu, które mogą szkodzić zdrowiu. Dotyczy to partii od numeru 250-1216-3, dystrybuowanej przez KIK Textil. Firma natychmiast wycofała produkt ze sprzedaży. Sanepid prowadzi dalsze badania, by wyjaśnić sytuację i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Osoby, które kupiły te szklanki, powinny zaprzestać ich używania.
2: Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne – Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Poczta Polska prowadzi kontrolę abonamentu RTV w całym kraju. Wizyty kontrolerów odbywają się między godziną 7 a 15, a zajmuje się nimi około 30 specjalnie przeszkolonych pracowników. Kontrole dotyczą głównie firm i instytucji, a w gospodarstwach domowych są rzadkością. Każdy kontroler ma obowiązek okazać upoważnienie i sporządzić protokół z wizyty. Obowiązek opłacania abonamentu RTV nadal dotyczy wszystkich posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
0: W czerwcu w serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. W 4224 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Darek Żbik rozpocznie otwartą wojnę z Kaliną, wręczając jej pozew rozwodowy w imieniu swojego brata Tadeusza. Kalina, która przez miesiące manipulowała rodziną Żbików, nie zamierza się poddać bez walki. Darek, wspierany przez Kasię, będzie dążył do ujawnienia wszystkich kłamstw Kaliny. Andrzej Zakościelny, ojciec Darka i Tadeusza, zrozumie swoje błędy i przeprosi syna za ślepą wiarę w Kalinę. Jednak Darek nie zamierza już dłużej się ukrywać, ani tłumaczyć ze swoich działań. W kolejnych odcinkach zobaczymy, jak Darek i Zakościelny będą szukać sposobu na zdemaskowanie Kaliny, a szantażysta Łukasz Słowiński zacznie obawiać się konsekwencji swoich działań. Czerwiec w Na Wspólnej to czas bezwzględnej wojny, na którą wszyscy czekali. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W nadchodzącym odcinku 941, który zostanie wyemitowany w niedzielę 7 czerwca, Aysę i Ferit stają przed dramatycznym wyzwaniem. Aysę, po poważnym wypadku, powoli dochodzi do siebie w szpitalu, a Ferit zaczyna rozumieć, że Deria może być winna zbrodni. Deria, podszywająca się pod swoją siostrę bliźniaczkę, zrobi wszystko, by jej tajemnice nie wyszły na jaw. Ferit musi teraz złapać winowajcę, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Czy Deria wreszcie zapłaci za swoje grzechy? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
0: La Promesa – Pałac Tajemnic zapowiada emocjonujący 407 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Manuel bez ogródek wyznaje Jimenie, że jej nie kocha, co prowadzi do dramatycznych oskarżeń o romans z Blanką Palomar. Maria Fernandez zostaje zmuszona do przyznania się do znalezienia torby pełnej pieniędzy na strychu, co może być początkiem jej kłopotów. W pałacu napięcie rośnie, gdy kapitan Lorenzo zaczyna szantażować Pelaya, żądając części zysków z nielegalnego handlu bronią. Virtud coraz gorzej znosi pracę w pałacu, co nie umyka uwadze jej matki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rząd przygotowuje ustawę przewidującą dopłaty do składek ZUS dla najmniej zarabiających artystów, co budzi kontrowersje. Sławomir Mentzen ostro krytykuje ten pomysł, twierdząc, że artyści powinni zająć się normalną pracą. Polityk skrytykował również pracę artystki Gosi Bartosik, które zostały zaprezentowane przez minister kultury Martę Cienkowską. Zbigniew Ziobro opublikował dziś rano na platformie X wpis pełen zarzutów wobec Donalda Tuska. Polityk PiS oskarża Tuska o ukrywanie przestępstw i nieudolność w wykrywaniu afer finansowych. Ziobro podkreśla, że działał zgodnie z prawem, a zarzuty wobec niego są bezpodstawne. PiS wywołał duże poruszenie w mediach. Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wrócili do normalnej pracy po odwołaniu alarmu. Wczoraj NASA ogłosiła stan podwyższonej gotowości z powodu wycieków powietrza w module Zwiezda. Roskosmos zdecydował jednak o wstrzymaniu prac naprawczych, a załodze nie grozi już niebezpieczeństwo. Obie agencje nadal monitorują sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo astronautom. Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny.
2: Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
0: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
2: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
0: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Paryżu trwa finał wielkoszlemowego French Open, którym Maja Chwalińska z Polski mierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. To debiutancki finał dla obu zawodniczek, a Chwalińska jest czwartą Polką w historii, która dotarła do tego etapu. Na trybunach kortu Filipa Szatriera zasiadają polscy celebryci, w tym Kasia Tusk, która podkreśla swoje wsparcie dla polskich tenisistek. Cała Polska trzyma kciuki za naszą zawodniczkę. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość

0: audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Tyszkiewicz, legendarna aktorka, przeżywa trudne chwile po śmierci swojego młodszego brata, Krzysztofa Tyszkiewicza. Hrabia, znany kucharz i producent programów kulinarnych, zmarł w Hamburgu, gdzie mieszkał od wielu lat. Rodzina Tyszkiewiczów, której historia sięga dawnych ziem Rzeczypospolitej, znów znalazła się w centrum uwagi. Beata, choć od dawna unika mediów, teraz musi zmierzyć się z tą bolesną stratą.
2: Maja Chwalińska, nasza tenisowa gwiazda, zafundowała nam prawdziwy rollercoaster emocji na Roland Garros, zdobywając drugie miejsce. Kto by pomyślał, że ta skromna dziewczyna, która 10 lat temu opowiadała w Dzień Dobry TVN o swoich idolach, stanie się jedną z największych sensacji ostatnich lat. Mimo że w finale uległa Mirze Andrzejewej, jej droga na szczyt była pełna triumfów i wzruszeń. Cóż, wygląda na to, że Maria Szarapowa i Roger Federer mogą być dumni ze swojej młodej fanki. Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki.
1: Ola Kot, znana prezenterka, wciąż zmaga się z falą krytyki po swojej sesji dla Playboya. Choć kiedyś okładka tego magazynu była marzeniem wielu gwiazd, dziś Kot przyznaje, że decyzja o rozebraniu się przed obiektywem była dla niej zaskakująca. Mimo upływu czasu niektórzy wciąż nie mogą jej tego wybaczyć, a hejterzy nie dają za wygraną. Cóż, jak widać, nawet prestiż nie chroni przed złośliwościami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W świecie show biznesu, gdzie konflikty są na porządku dziennym, Ralf Kamiński zaskoczył wszystkich, wręczając Dodzie płytę z jej własną muzyką, z dedykacją Królowo. Dziękuję za to, co robisz dla zwierząt. Nie daj się. Czy to początek nowej ery przyjaźni, czy tylko chwilowy przebłysk uprzejmości? Doda, zaskoczona gestem, podzieliła się nim w sieci, wywołując burzę spekulacji. Cóż, w tej branży nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro.
1: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves. Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda Mam Talent, zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Platynowe włosy, luksusowe ubrania i masywne okulary przeciwsłoneczne sprawiły, że trudno ją teraz rozpoznać. Internauci porównują ją do żony gangstera, a jej nowy wizerunek wywołał lawinę komentarzy. Mimo tej zmiany, Boyle wciąż mieszka w swoim starym domu, ale nie przeszkadza jej to w byciu częścią świata celebrytów. Opole 2026 i kolejna edycja festiwalu, która jak co roku przyciąga tłumy. Choć niektórzy twierdzą, że to już tylko cień dawnej świetności. Sargis triumfuje w konkursie premier z utworem Ziemia, a eksperci i widzowie zgodnie przyznają mu laury. Wśród wyróżnionych znalazł się także Wix. N za najlepszą warstwę liryczną oraz Krzysztof Iwaneczko za muzykę. Czy to wystarczy, by przywrócić blask opolskiej scenie? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw.
2: Sam Fender, brytyjski fenomen muzyczny, zdobywa serca nie tylko fanów, ale i legend. Lindsey Buckingham z Fleetwood Mac nie kryje zachwytu nad jego twórczością, nazywając utwór People Watching kompletną piosenką. Fender, mimo sukcesu ostatniego albumu, już planuje kolejny, tym razem z punkowym zacięciem. Wygląda na to, że młody artysta nie zamierza zwalniać tempa i wciąż zaskakuje.
1: Linkin Park w 2014 roku zaskoczył wszystkich albumem The Hunting Party, wracając do korzeni z cięższym brzmieniem. Po eksperymentach z elektroniką zespół postanowił odkurzyć gitary i przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle zaczęli grać. Mike Shinoda i Chester Bennington z pomocą takich legend jak Rakim czy Tom Morello stworzyli materiał, który wymagał od nich nie tylko muzycznego, ale i fizycznego zaangażowania. Choć płyta nie zdobyła komercyjnych szczytów, fani docenili powrót do bardziej surowego grania. Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uniwersytet Warszawski pogrążony jest w żałobie po śmierci profesor Katarzyny Kołodziejczyk, dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 czerwca w Kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. Profesor Kołodziejczyk była cenioną ekspertką od stosunków międzynarodowych i przez całą karierę związana była z Uniwersytetem Warszawskim. Wspomnienia o niej pełne są wzruszenia i podkreślają jej serdeczność oraz zaangażowanie. Dziś w Warszawie odbyła się piąta Parada Syrenki, która przeszła Traktem Królewskim od Ronda de Gaulle'a do Placu Zamkowego. W barwnym korowodzie wzięły udział syrenki przygotowane przez warszawskie dzielnice i miejskie jednostki. Na trasie parady odbyły się pokazy taneczne i muzyczne, a wydarzenie zakończył koncert na Placu Zamkowym. Szczególnym gościem był prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991. Na stacji Warszawa, Kościuszko, doszło do poważnego wypadku. Pociąg uderzył w 60-letniego mężczyznę, który stał zbyt blisko torów. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami, trafił do szpitala. Wypadek spowodował opóźnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Praga, Legionowo. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. W Osieku doszło do groźnego wypadku, gdy 86-letni kierowca Opla potrącił 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Na szczęście dziecko odniosło jedynie niegroźne stłuczenia. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję drogową i apeluje o zachowanie ostrożności zarówno przez kierowców, jak i pieszych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia.
2: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. Uzbrojony w noże mężczyzna wtargnął w rejon polowego ołtarza. Jednak dzięki szybkiej interwencji policji nikt nie ucierpiał. Napastnik został zatrzymany, a śledczy badają jego motywy. Diecezja sosnowiecka wyraziła wdzięczność służbom za ich działania i podkreśliła, że świątynia powinna być miejscem pokoju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi już 10 czerwca. To wcześniejszy termin niż pierwotnie planowano, co jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie turystów. Dyrektorka sprzedaży, Marta Masłowska, podkreśla, że hotel jest gotowy na przyjęcie gości. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tej zmiany daty otwarcia.
1: zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę również wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią w towarzyskim meczu na PE-GE Narodowym. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Mimo że Robert Lewandowski nie strzelił gola, cieszył się ogromnym uznaniem, a piłkarze Nigerii ustawili się do zdjęć z polskim napastnikiem. Był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa dla drużyny Jana Urbana.
1: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią, dzięki czemu uniknęła fali krytyki. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, podkreśla jednak, że mimo indywidualnych talentów, drużyna nie funkcjonuje na oczekiwanym poziomie. Polska nie zagra na nadchodzącym mundialu, a kolejne mecze odbędą się jesienią w Lidze Narodów UEFA. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdnik. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. I
0: najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem? Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli m.in. Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest czwartą Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
2: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie. Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska przegrała finał French Open z Mirrą Andrijewą, ale jej emocjonalne wystąpienie po meczu zdobyło serca kibiców. Polka z klasą pogratulowała rywalce i podziękowała fanom, co przyniosło jej ogromne uznanie. Dzięki występowi w Paryżu awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA i zdobyła 1,5 miliona euro. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, awansowała do finału Roland Garros i jest obecnie w 30 światowego rankingu. Po przerwie spowodowanej depresją wróciła na korty w znakomitej formie. Jej historia to przykład walki z przeciwnościami i powrotu do sportu na najwyższym poziomie. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża. Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowym o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
0: W czerwcu w serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. W 4224 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Darek Żbik rozpocznie otwartą wojnę z Kaliną, wręczając jej pozew rozwodowy w imieniu swojego brata Tadeusza. Kalina, która przez miesiące manipulowała rodziną Żbików, nie zamierza się poddać bez walki. Darek, wspierany przez Kasię, będzie dążył do ujawnienia wszystkich kłamstw Kaliny. Andrzej Zakościelny, ojciec Darka i Tadeusza, zrozumie swoje błędy i przeprosi syna za ślepą wiarę w Kalinę. Jednak Darek nie zamierza już dłużej się ukrywać, ani tłumaczyć ze swoich działań. W kolejnych odcinkach zobaczymy, jak Darek i Zakościelny będą szukać sposobu na zdemaskowanie Kaliny, a szantażysta Łukasz Słowiński zacznie obawiać się konsekwencji swoich działań. Czerwiec w Na Wspólnej to czas bezwzględnej wojny, na którą wszyscy czekali. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W nadchodzącym odcinku 941, który zostanie wyemitowany w niedzielę 7 czerwca, Aysę i Ferit stają przed dramatycznym wyzwaniem. Aysę, po poważnym wypadku, powoli dochodzi do siebie w szpitalu, a Ferit zaczyna rozumieć, że Deria może być winna zbrodni. Deria, podszywająca się pod swoją siostrę bliźniaczkę, zrobi wszystko, by jej tajemnice nie wyszły na jaw. Ferit musi teraz złapać winowajcę, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Czy Deria wreszcie zapłaci za swoje grzechy? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
0: La Promesa – Pałac Tajemnic zapowiada emocjonujący 407 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Manuel bez ogródek wyznaje Jimenie, że jej nie kocha, co prowadzi do dramatycznych oskarżeń o romans z Blanką Palomar. Maria Fernandez zostaje zmuszona do przyznania się do znalezienia torby pełnej pieniędzy na strychu, co może być początkiem jej kłopotów. W pałacu napięcie rośnie, gdy kapitan Lorenzo zaczyna szantażować Pelaya, żądając części zysków z nielegalnego handlu bronią. Virtud coraz gorzej znosi pracę w pałacu, co nie umyka uwadze jej matki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Świadki na żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia.
1: W Sosnowcu, na ulicy Mościckiego, policjant na urlopie uratował kobietę podczas ataku epilepsji. Młodszy aspirant Sebastian Warliński zareagował błyskawicznie, zapewniając jej bezpieczeństwo do przyjazdu karetki. To kolejna interwencja funkcjonariusza, który już wcześniej udowodnił swoje oddanie służbie, zatrzymując nietrzeźwych kierowców.
2: Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny.
1: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Jesienią 2026 roku króluje głęboki czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend quiet luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas.
2: Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy. Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło czwarte miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na piątej pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Warszawa straciła jednego ze swoich kulinarnych bohaterów. Piotr Klimczak, współtwórca Joel Sharing Concept, odszedł w wieku 41 lat, pozostawiając po sobie nie tylko smakowite wspomnienia, ale i tłumy przyjaciół oraz gwiazd, które teraz żegnają go w sieci. Mimo walki z rakiem trzustki, Piotr nie tracił pogody ducha, dzieląc się swoimi przemyśleniami i uśmiechem nawet ze szpitalnego łóżka. Teraz pozostaje nam tylko wspominać jego radosne powitanie w progu Joela i czekać na kolejne kulinarne spotkanie, gdziekolwiek by się nie odbyło.
1: Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 złotych. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 złotych mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki.
0: Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, nie boi się deszczu ani chłodu, gdy chodzi o prezentowanie swojej figury w bikini. Nawet kiepska pogoda nie zdołała popsuć jej humoru podczas sesji zdjęciowej na plaży. Internauci są zachwyceni, a komplementy sypią się jak z rękawa. Cóż, kto by pomyślał, że deszcz może być nowym trendem w modzie plażowej? W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy lat.
0: Amerykańska grupa Clarion w końcu zawita do Polski, a ich debiut w Warszawie to prawdziwa gratka dla fanów alternatywnego rocka. Zespół, który powstał w Los Angeles pod koniec 2023 roku, zagra w stołecznym klubie Hydrozagadka 15 września. Ich najnowsza epka, Blue Fairy, już podbija serca, a koncert zapowiada się na prawdziwe muzyczne wydarzenie. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca. Minęło 10 lat od śmierci Prince'a, a jego muzyka wciąż żyje. Spadkobiercy artysty ogłosili premierę albumu Timeless, który ukaże się 28 sierpnia i zawiera niepublikowane utwory z 4 dekad twórczości. Wśród nich znajdziemy klimatyczny Stone z 1995 roku. Tymczasem rodzina Prince'a zablokowała dokument na Netflixie, twierdząc, że nie przedstawia prawdziwego obrazu artysty. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Prince potrafi wzbudzać emocje.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Max Cavalera i jego Soulfly znów w Polsce. Warszawska Progresja przygotowuje się na 25 sierpnia, kiedy to fani metalu będą mogli zanurzyć się w plemiennych rytmach z najnowszej płyty Chama. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, tylko elektroniczne, bo przecież papier to przeżytek. Kto wie, może tym razem Cavalera zagra tak głośno, że usłyszą go nawet w sąsiednich dzielnicach. Electric Callboy znowu zaskakują. Właśnie wypuścili nowy singiel Let the Good Times Roll, nagrany z legendarnym The Offspring. To prawdziwa mieszanka wybuchowa, potężne riffy, chwytliwe refreny i elektroniczne dodatki, a wszystko to z przymrużeniem oka. Teledysk, pełen humoru i energii, z udziałem takich gwiazd jak Howie Mandel czy Brian Posehn, to prawdziwa uczta dla fanów. A już 7 sierpnia czeka nas premiera ich nowego albumu Tanz Night, który zapowiada się na prawdziwy hit sezonu festiwalowego. Pink Floyd znowu na fali. Nowy projekt kompilacyjny, 8 utworów, właśnie ujrzał światło dzienne, oferując 8 kluczowych utworów z lat 1971-1979. Wśród nich takie klasyki jak Money i Comfortably Numb, a także ekskluzywna wersja Pigs on the Wing. Steven Wilson zadbał o to, by wszystko brzmiało jak za dawnych, dobrych czasów. Po sukcesie jubileuszowego Wish You Were Here i triumfie filmu Pink Floyd at Pompeii. Wygląda na to, że zespół nie zamierza schodzić z piedestału. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi zaskakiwać?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na stacji Warszawa Kosztówka doszło do poważnego wypadku. 60-letni mężczyzna, stojąc zbyt blisko krawędzi peronu, został zahaczony przez pociąg Kolei Mazowieckich. Poszkodowany w stanie ciężkim trafił do szpitala. Wypadek spowodował duże opóźnienia w ruchu kolejowym na trasie Warszawa-Praga. Legionowo. Policja bada okoliczności zdarzenia. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Karina Surmacz, znana jako dziecko mafii, zaginęła w tajemniczych okolicznościach w 2002 roku, mając zaledwie 7 lat. Dziewczynka była świadkiem brutalnej egzekucji swojej matki i jej partnera, ale jej los do dziś pozostaje nieznany. Policja wciąż prowadzi poszukiwania, a eksperci przygotowali progresję wiekową, by pomóc w jej odnalezieniu. W sprawie pojawiło się wiele teorii, ale żadna nie została potwierdzona. Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Uniwersytet Warszawski pogrążony w żałobie po śmierci profesor Katarzyny Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Profesor zmarła 30 maja w wieku 53 lat. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 11 czerwca w Kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. Księga kondolencyjna jest dostępna w gmachu audytoryjnym uczelni. Maja Chwalińska awansowała do finału Rolanda Garrosa, gdzie zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Mecz odbędzie się dziś o 15:00, a władze Warszawy zapraszają do strefy kibica pod Pałacem Kultury i Nauki. Dodatkowo w stolicy trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, które zakończą się jutro. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała komunikat w sprawie katastrofy śmigłowca na stokach Góry Lubogoszcz, w której zginął 30-letni pilot Błażej Czarnecki. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Wrak maszyny zostanie teraz poddany badaniom, a sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek w Krakowie. Dochodzenie jest w toku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Osieku doszło do groźnego wypadku, w którym 86-letni kierowca potrącił 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Na szczęście dziecko doznało jedynie stłuczeń. Policja opublikowała nagranie z monitoringu i apeluje o ostrożność na drogach. Funkcjonariusze przypominają o konieczności zachowania uwagi zarówno przez kierowców, jak i pieszych.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po 2 dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
1: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. 52-letni mężczyzna wtargnął przed ołtarz z 2 nożami w rękach. Policjanci szybko obezwładnili agresora, który miał 2,5 promila alkoholu. Na szczęście nikt z uczestników nabożeństwa nie ucierpiał. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Trwają poszukiwania 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej z Podgórzyna, która zaginęła we wtorek, 2 czerwca. Policja podejrzewa, że mogła udać się na górski szlak w Karkonoszach. Mundurowi apelują o pomoc i podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może być kluczowa. W dniu zaginięcia kobieta miała na sobie granatową bluzę polarową, czarne spodnie górskie i jasnozielony plecak.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy też 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Baby, I see what's on your mind. I see.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Zaporowskiej Elektrowni Atomowej doszło do poważnego incydentu. Podczas rozminowywania terenu ranni zostali rosyjscy żołnierze. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wezwała do przestrzegania rozejmu, który miał zapewnić bezpieczeństwo wokół elektrowni. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o jego złamanie. Elektrownia, będąca pod rosyjską kontrolą od 2022 roku, jest kluczowym punktem w trwającym konflikcie. Eksperci ostrzegają przed ryzykiem katastrofy nuklearnej w przypadku uszkodzenia infrastruktury.
2: W Gdańsku właściciel pizzerii Sabroso otrzymał mandat w wysokości 2500 zł za błędne naliczenie VAT na pizzę z krewetkami. Kontrola skarbowa wykazała, że zamiast 23% stawki VAT zastosowano 8%. Choć różnica w podatku wynosiła zaledwie kilka złotych, kara była znacznie wyższa. Sprawa wywołała dyskusję o skomplikowanych przepisach podatkowych w gastronomii. Właściciel przyjął mandat i poprawił błąd, ale przypadek ten stał się symbolem trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Inspekcja Handlowa odkryła, że co szósta partia farb i lakierów w Polsce przekracza normy szkodliwych substancji. Badania wykazały, że 15% produktów zawiera zbyt wysokie stężenie lotnych związków organicznych. Te substancje mogą powodować bóle głowy, podrażnienia oczu i problemy z układem oddechowym. Szczególnie narażone są dzieci i alergicy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wobec producentów niebezpiecznych wyrobów. Przed zakupem farb warto dokładnie sprawdzić etykiety i zadbać o wietrzenie pomieszczeń podczas malowania. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa. Ukraińska firma Firepoint z sukcesem przeprowadziła pierwszy kontrolowany lot manewrowy pocisku FP-7IX. Ten pocisk ma stać się podstawą dla przyszłego systemu antybalistycznego Freya, który ma być tańszą alternatywą dla amerykańskiego systemu Patriot. Dyrektor generalna Firepoint, Iryna Terek, podkreśliła, że test jest kluczowym krokiem w kierunku ukraińskiej suwerenności technologicznej. Projekt Freya zakłada stworzenie paneuropejskiego systemu obrony przeciwrakietowej, zdolnego do przechwytywania pocisków balistycznych. System ma być zintegrowany z innymi systemami NATO, co zapewni jego kompatybilność z istniejącymi strukturami obronnymi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wyróżnić wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2.pl.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko wielkiej pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność wielkiej pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
0: W czerwcu w serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. W 4224 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Darek Żbik rozpocznie otwartą wojnę z Kaliną, wręczając jej pozew rozwodowy w imieniu swojego brata Tadeusza. Kalina, która przez miesiące manipulowała rodziną Żbików, nie zamierza się poddać bez walki. Darek, wspierany przez Kasię, będzie dążył do ujawnienia wszystkich kłamstw Kaliny. Andrzej Zakościelny, ojciec Darka i Tadeusza, zrozumie swoje błędy i przeprosi syna za ślepą wiarę w Kalinę. Jednak Darek nie zamierza już dłużej się ukrywać, ani tłumaczyć ze swoich działań. W kolejnych odcinkach zobaczymy, jak Darek i Zakościelny będą szukać sposobu na zdemaskowanie Kaliny, a szantażysta Łukasz Słowiński zacznie obawiać się konsekwencji swoich działań. Czerwiec w Na Wspólnej to czas bezwzględnej wojny, na którą wszyscy czekali. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W nadchodzącym odcinku 941, który zostanie wyemitowany w niedzielę 7 czerwca, Aysę i Ferit stają przed dramatycznym wyzwaniem. Aysę, po poważnym wypadku, powoli dochodzi do siebie w szpitalu, a Ferit zaczyna rozumieć, że Deria może być winna zbrodni. Deria, podszywająca się pod swoją siostrę bliźniaczkę, zrobi wszystko, by jej tajemnice nie wyszły na jaw. Ferit musi teraz złapać winowajcę, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Czy Deria wreszcie zapłaci za swoje grzechy? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
0: La Promesa – Pałac Tajemnic zapowiada emocjonujący 407 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Manuel bez ogródek wyznaje Jimenie, że jej nie kocha, co prowadzi do dramatycznych oskarżeń o romans z Blanką Palomar. Maria Fernandez zostaje zmuszona do przyznania się do znalezienia torby pełnej pieniędzy na strychu, co może być początkiem jej kłopotów. W pałacu napięcie rośnie, gdy kapitan Lorenzo zaczyna szantażować Pelaya, żądając części zysków z nielegalnego handlu bronią. Virtud coraz gorzej znosi pracę w pałacu, co nie umyka uwadze jej matki. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergu, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary.
1: W Stargardzie doszło do nietypowej kradzieży, gdzie 28-letni mężczyzna ukradł worki z plastikowymi butelkami i zaatakował świadka gazem pieprzowym. Nowy system kaucyjny w Polsce sprawił, że puste opakowania stały się atrakcyjnym celem dla złodziei. Policja postawiła sprawcy zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny.
1: Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
2: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami. Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Tyszkiewicz, legendarna aktorka, przeżywa trudne chwile po śmierci swojego młodszego brata, Krzysztofa Tyszkiewicza. Hrabia, znany kucharz i producent programów kulinarnych, zmarł w Hamburgu, gdzie mieszkał od wielu lat. Rodzina Tyszkiewiczów, której historia sięga dawnych ziem Rzeczypospolitej, znów znalazła się w centrum uwagi. Beata, choć od dawna unika mediów, teraz musi zmierzyć się z tą bolesną stratą. Doda znowu zaskakuje. Po nocnej ewakuacji hotelu w Opolu, spowodowanej przez niefrasobliwego palacza, zamiast odsypiać, postanowiła działać. Zamiast narzekać, zorganizowała spontaniczną akcję wsparcia dla lokalnego schroniska dla zwierząt. Fani, którzy przyjechali na festiwal, dołączyli do niej, by wspólnie wyprowadzać psy na spacer. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę, czasem wystarczy mikrofon i wielkie serce.
2: Maja Chwalińska, nasza tenisowa gwiazda, zafundowała nam prawdziwy rollercoaster emocji na Roland Garros, zdobywając drugie miejsce. Kto by pomyślał, że ta skromna dziewczyna, która 10 lat temu opowiadała w Dzień Dobry TVN o swoich idolach, stanie się jedną z największych sensacji ostatnich lat. Mimo że w finale uległa Mirze Andrzejewej, jej droga na szczyt była pełna triumfów i wzruszeń. Cóż, wygląda na to, że Maria Szarapowa i Roger Federer mogą być dumni ze swojej młodej fanki. Marcela Leszczak, znana z polskiego show biznesu, postanowiła podzielić się z fanami swoją heroiczną walką o zdrowie. Była modelka i influencerka, która kiedyś paliła jak smok. Teraz triumfalnie ogłasza, że od stycznia 2023 roku nie tknęła papierosa. Jak sama przyznaje, nie wie, jak jej się to udało, ale cieszy się, że nauk już nią nie rządzi. A wszystko to przy regularnych treningach, zdrowych posiłkach i braku motywacji, którą trzeba pokonać, by poczuć tę słynną, potreningową euforię.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Natalia Kukulska zaskoczyła fanów, ujawniając, że kultowy hit jej mamy, Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca. To nie romantyczna ballada, a rozmowa z Bogiem. Piosenka, którą przez lata uważano za miłosną, okazuje się desperacką prośbą o więcej czasu na ziemi. Kukulska, przygotowując się do występu na festiwalu w Opolu, postawiła na oszczędną aranżację, by słowa wybrzmiały jeszcze mocniej. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być tak poważnym tematem?
2: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki.
1: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves. Opole 2026 i kolejna edycja festiwalu, która jak co roku przyciąga tłumy. Choć niektórzy twierdzą, że to już tylko cień dawnej świetności. Sargis triumfuje w konkursie premier z utworem Ziemia, a eksperci i widzowie zgodnie przyznają mu laury. Wśród wyróżnionych znalazł się także Wix. N za najlepszą warstwę liryczną oraz Krzysztof Iwaneczko za muzykę. Czy to wystarczy, by przywrócić blask opolskiej scenie? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw.
2: Sam Fender, brytyjski fenomen muzyczny, zdobywa serca nie tylko fanów, ale i legend. Lindsey Buckingham z Fleetwood Mac nie kryje zachwytu nad jego twórczością, nazywając utwór People Watching kompletną piosenką. Fender, mimo sukcesu ostatniego albumu, już planuje kolejny, tym razem z punkowym zacięciem. Wygląda na to, że młody artysta nie zamierza zwalniać tempa i wciąż zaskakuje.
1: Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. The Beatles. Choć nie grają razem od ponad pół wieku, wciąż potrafią zaskoczyć. Już 25 czerwca fani z całego świata będą celebrować Światowy Dzień The Beatles. Na oficjalnym kanale YouTube zespołu pojawi się historyczne nagranie All You Need Is Love z 1967 roku. Ciekawe, czy Paul i Ringo też będą świętować z nami online.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie, gorąca równowaga.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Uniwersytet Warszawski pogrążony jest w żałobie po śmierci profesor Katarzyny Kołodziejczyk, dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 czerwca w Kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. Profesor Kołodziejczyk była cenioną ekspertką od stosunków międzynarodowych i przez całą karierę związana była z Uniwersytetem Warszawskim. Wspomnienia o niej pełne są wzruszenia i podkreślają jej serdeczność oraz zaangażowanie.
2: Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich.
1: Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do Komitetu Honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991. Na stacji Warszawa, Oszczówka, doszło do poważnego wypadku. Pociąg uderzył w 60-letniego mężczyznę, który stał zbyt blisko torów. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami, trafił do szpitala. Wypadek spowodował opóźnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Praga, Legionowo. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki. Były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia.
2: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. Uzbrojony w noże mężczyzna wtargnął w rejon polowego ołtarza. Jednak dzięki szybkiej interwencji policji nikt nie ucierpiał. Napastnik został zatrzymany, a śledczy badają jego motywy. Diecezja sosnowiecka wyraziła wdzięczność służbom za ich działania i podkreśliła, że świątynia powinna być miejscem pokoju.
1: 46-letni Mariusz K. stanie przed sądem za brutalne pobicie 15-letniego chłopca na terenie szkoły podstawowej nr 8 w Policach. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku, a prokuratura uznała atak za wybryk chuligański. Mężczyzna przyznał się do winy, a za swoje czyny grozi mu kara więzienia powyżej minimalnego progu przewidzianego w kodeksie karnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi już 10 czerwca. To wcześniejszy termin niż pierwotnie planowano, co jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie turystów. Dyrektorka sprzedaży, Marta Masłowska, podkreśla, że hotel jest gotowy na przyjęcie gości. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tej zmiany daty otwarcia.
1: zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei we Wrocławiu temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze kusi spacerem w cieniu drzew.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rolnik z gminy Winterthur w Szwajcarii może stanąć przed sądem za koszenie łąki do późna. Awaria kosiarki opóźniła jego pracę, co zmusiło go do zakończenia sianokosów dopiero o 22:45. Sąsiad, zaniepokojony hałasem, wezwał policję. Rolnik odmówił przyjęcia mandatu za zakłócanie ciszy nocnej, co może skutkować zamianą grzywny na karę więzienia. Sprawa wywołała szeroką dyskusję na temat konfliktu między potrzebami rolników a oczekiwaniami mieszkańców wsi. Wkrótce sąd zdecyduje o dalszych losach rolnika.
2: Jeśli zachorujesz podczas urlopu, nie musisz martwić się o utratę dni wolnych. Kodeks pracy przewiduje, że w przypadku choroby urlop zostaje przerwany. Kluczowe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego, które pozwala na przesunięcie niewykorzystanych dni na później. Pracodawca ma obowiązek udzielić Ci tych dni w innym terminie. Dotyczy to zarówno choroby przed urlopem, jak i w jego trakcie. Dzięki temu możesz skupić się na powrocie do zdrowia, nie tracąc cennego czasu na odpoczynek.
1: W Gdańsku właściciel pizzerii Sabroso otrzymał mandat w wysokości 2500 zł za błędne naliczenie VAT na pizzę z krewetkami. Kontrola skarbowa wykazała, że zamiast 23% stawki VAT zastosowano 8%. Choć różnica w podatku wynosiła zaledwie kilka złotych, kara była znacznie wyższa. Sprawa wywołała dyskusję o skomplikowanych przepisach podatkowych w gastronomii. Właściciel przyjął mandat i poprawił błąd, ale przypadek ten stał się symbolem trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące szklanek sprzedawanych w sklepach KIK. Wykryto w nich niebezpieczne stężenia ołowiu i kadmu, które mogą szkodzić zdrowiu. Dotyczy to partii od numeru 250 1000 216 do 3, dystrybuowanej przez KIK Textil. Firma natychmiast wycofała produkt ze sprzedaży. Sanepid prowadzi dalsze badania, by wyjaśnić sytuację i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Osoby, które kupiły te szklanki, powinny zaprzestać ich używania.
2: Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne – Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Poczta Polska prowadzi kontrolę abonamentu RTV w całym kraju. Wizyty kontrolerów odbywają się między godziną 7 a 15, a zajmuje się nimi około 30 specjalnie przeszkolonych pracowników. Kontrole dotyczą głównie firm i instytucji, a w gospodarstwach domowych są rzadkością. Każdy kontroler ma obowiązek okazać upoważnienie i sporządzić protokół z wizyty. Obowiązek opłacania abonamentu RTV nadal dotyczy wszystkich posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go. 311 odcinku serialu Złoty Chłopak Ferit staje przed trudnym zadaniem przekazania rodzinie druzgocących wieści o stanie zdrowia dziadka. Halis postanawia zrezygnować z dalszego leczenia, co wywołuje poruszenie wśród bliskich. Suna i Abidin snują plany wspólnego wyjazdu, ale ich zamiary napotykają opór ze strony Wielkiej Pani. Dodatkowo Suna staje się ofiarą szantażu ze strony Aizen. Serial pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Emisja 311 odcinka odbędzie się 12 czerwca o godzinie 14 na antenie TVP1. Złoty Chłopak to turecka telenowela, która od dawna cieszy się popularnością wśród miłośników melodramatów rodzinnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Rząd przygotowuje ustawę przewidującą dopłaty do składek ZUS dla najmniej zarabiających artystów, co budzi kontrowersje. Sławomir Mentzen ostro krytykuje ten pomysł, twierdząc, że artyści powinni zająć się normalną pracą. Polityk skrytykował również pracę artystki Gosi Bartosik, które zostały zaprezentowane przez minister kultury Martę Cienkowską. Świat kina w żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia.
1: W Sosnowcu, na ulicy Mościckiego, policjant na urlopie uratował kobietę podczas ataku epilepsji. Młodszy aspirant Sebastian Warliński zareagował błyskawicznie, zapewniając jej bezpieczeństwo do przyjazdu karetki. To kolejna interwencja funkcjonariusza, który już wcześniej udowodnił swoje oddanie służbie, zatrzymując nietrzeźwych kierowców.
2: Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny.
1: Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend quiet luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas.
2: Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy. Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa straciła jednego ze swoich kulinarnych bohaterów. Piotr Klimczak, współtwórca Joel Sharing Concept, odszedł w wieku 41 lat, pozostawiając po sobie nie tylko smakowite wspomnienia, ale i tłumy przyjaciół oraz gwiazd, które teraz żegnają go w sieci. Mimo walki z rakiem trzustki, Piotr nie tracił pogody ducha, dzieląc się swoimi przemyśleniami i uświadomieniami.

0: śmiechem nawet ze szpitalnego łóżka. Teraz pozostaje nam tylko wspominać jego radosne powitanie w progu Joela i czekać na kolejne kulinarne spotkanie, gdziekolwiek by się nie odbyło.
1: Ach, Love is Blind, Polska. Ten cudowny eksperyment społeczny, gdzie miłość kwitnie przez ściany, a zdrady wychodzą na jaw na oczach całego kraju. Krzysiek i Malika, para, która miała przełamać schematy, rozstali się w atmosferze skandalu, gdy okazało się, że Krzysiek nie tylko całował, ale i zdradzał. Teraz Krzysiek tłumaczy się w mediach, a Malika skupia się na swoim rozwoju, jakby to było najważniejsze po takim emocjonalnym rollercoasterze. Cóż, miłość może i jest ślepa, ale zdrady już nie da się ukryć. Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 zł mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki.
0: Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, nie boi się deszczu ani chłodu, gdy chodzi o prezentowanie swojej figury w bikini. Nawet kiepska pogoda nie zdołała popsuć jej humoru podczas sesji zdjęciowej na plaży. Internauci są zachwyceni, a komplementy sypią się jak z rękawa. Cóż, kto by pomyślał, że deszcz może być nowym trendem w modzie plażowej?
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
1: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda Mam Talent, zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Platynowe włosy, luksusowe ubrania i masywne okulary przeciwsłoneczne sprawiły, że trudno ją teraz rozpoznać. Internauci porównują ją do żony gangstera, a jej nowy wizerunek wywołał lawinę komentarzy. Mimo tej zmiany, Boyle wciąż mieszka w swoim starym domu, ale nie przeszkadza jej to w byciu częścią świata celebrytów. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliony lat. Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Linkin Park w 2014 roku zaskoczył wszystkich albumem The Hunting Party, wracając do korzeni z cięższym brzmieniem. Po eksperymentach z elektroniką zespół postanowił odkurzyć gitary i przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle zaczęli grać. Mike Shinoda i Chester Bennington z pomocą takich legend jak Rakim czy Tom Morello stworzyli materiał, który wymagał od nich nie tylko muzycznego, ale i fizycznego zaangażowania. Choć płyta nie zdobyła komercyjnych szczytów, fani docenili powrót do bardziej surowego grania. Minęło 10 lat od śmierci Prince'a, a jego muzyka wciąż żyje. Spadkobiercy artysty ogłosili premierę albumu Timeless, który ukaże się 28 sierpnia i zawiera niepublikowane utwory z 4 dekad twórczości. Wśród nich znajdziemy klimatyczny Stone z 1995 roku. Tymczasem rodzina Prince'a zablokowała dokument na Netflixie, twierdząc, że nie przedstawia prawdziwego obrazu artysty. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Prince potrafi wzbudzać emocje. Electric Callboy znowu zaskakują. Właśnie wypuścili nowy singiel Let the Good Times Roll, nagrany z legendarnym The Offspring. To prawdziwa mieszanka wybuchowa, potężne riffy, chwytliwe refreny i elektroniczne dodatki, a wszystko to z przymrużeniem oka. Teledysk, pełen humoru i energii, z udziałem takich gwiazd jak Howie Mandel czy Brian Posehn, to prawdziwa uczta dla fanów. A już 7 sierpnia czeka nas premiera ich nowego albumu Tan's Night, który zapowiada się na prawdziwy hit sezonu festiwalowego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na stacji Warszawa Kosztówka doszło do poważnego wypadku. 60-letni mężczyzna, stojąc zbyt blisko krawędzi peronu, został zahaczony przez pociąg Kolei Mazowieckich. Poszkodowany w stanie ciężkim trafił do szpitala. Wypadek spowodował duże opóźnienia w ruchu kolejowym na trasie Warszawa-Praga. Legionowo. Policja bada okoliczności zdarzenia. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Uniwersytet Warszawski pogrążony w żałobie po śmierci profesor Katarzyny Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Profesor zmarła 30 maja w wieku 53 lat. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 11 czerwca w Kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. Księga kondolencyjna jest dostępna w gmachu audytoryjnym uczelni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała komunikat w sprawie katastrofy śmigłowca na stokach Góry Lubogoszcz, w której zginął 30-letni pilot Błażej Czarnecki. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Wrak maszyny zostanie teraz poddany badaniom, a sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek w Krakowie. Dochodzenie jest w toku.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po 2 dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci. Modernistyczna stacja paliw w Kołbaskowie została wpisana do rejestru zabytków, co zabezpiecza ją przed zburzeniem. To jeden z zaledwie 3 takich obiektów w Polsce i 4 w Europie. Decyzja zapadła w ostatniej chwili, gdyż planowana przebudowa autostrady A6 groziła jej zamknięciem. Choć stacja straci dostęp do obecnej drogi, jej przyszłość jest teraz chroniona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę. Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex.
2: 11-letnia Maja Mecan, walcząca z białaczką, stała się symbolem jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce. Dzięki inicjatywie Łatwoganga i BDOS-a zebrano ponad 251 milionów złotych na wsparcie dzieci z nowotworami. Maja przygotowuje się teraz do przeszczepu, a jej rodzina prosi o spokój i skupienie na leczeniu. Dziękuję za wsparcie płynące z całego kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jerzmanowa na Dolnym Śląsku to obecnie najzamożniejsza gmina w Polsce. Mediana wynagrodzeń przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem wyższym niż w Warszawie. Sukces ten zawdzięcza przemysłowi miedziowemu i bliskości KGHM Polska Miedź. Wśród gmin z najwyższymi zarobkami znajdują się także Lubin i Podkowa Leśna. Trwają poszukiwania 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej z Podgórzyna, która zaginęła we wtorek, 2 czerwca. Policja podejrzewa, że mogła udać się na górski szlak w Karkonoszach. Mundurowi apelują o pomoc i podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może być kluczowa. W dniu zaginięcia kobieta miała na sobie granatową bluzę polarową, czarne spodnie górskie i jasnozielony plecak.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią w towarzyskim meczu na PGE Narodowym. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Mimo że Robert Lewandowski nie strzelił gola, cieszył się ogromnym uznaniem, a piłkarze Nigerii ustawili się do zdjęć z polskim napastnikiem. Był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa dla drużyny Jana Urbana.
1: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią, dzięki czemu uniknęła fali krytyki. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, podkreśla jednak, że mimo indywidualnych talentów, drużyna nie funkcjonuje na oczekiwanym poziomie. Polska nie zagra na nadchodzącym mundialu, a kolejne mecze odbędą się jesienią w Lidze Narodów UEFA. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. W Gdańsku właściciel pizzerii Sabroso otrzymał mandat w wysokości 2500 zł za błędne naliczenie VAT na pizzę z krewetkami. Kontrola skarbowa wykazała, że zamiast 23% stawki VAT zastosowano 8%. Choć różnica w podatku wynosiła zaledwie kilka złotych, kara była znacznie wyższa. Sprawa wywołała dyskusję o skomplikowanych przepisach podatkowych w gastronomii. Właściciel przyjął mandat i poprawił błąd, ale przypadek ten stał się symbolem trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijejewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijejewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem? Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijejewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli między innymi Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest czwartą Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
2: Flavio Cobolli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie. Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska przegrała w finale Roland Garros z 19-letnią Rosjanką Mirrą Andrijejewą. Wynikiem 3-6, 2-6. Mimo porażki awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu i otrzyma 1,5 miliona euro. Występ Chwalińskiej wywołał burzę w polskiej polityce, a wpis Donalda Tuska w mediach społecznościowych spotkał się z krytyką internautów. Zarzucano premierowi próbę ogrzania się w blasku sukcesu tenisistki. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej. Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go. W 311 odcinku serialu Złoty Chłopak Ferit staje przed trudnym zadaniem przekazania rodzinie druzgocących wieści o stanie zdrowia dziadka. Halis postanawia zrezygnować z dalszego leczenia, co wywołuje poruszenie wśród bliskich. Suna i Abidin snują plany wspólnego wyjazdu, ale ich zamiary napotykają opór ze strony Wielkiej Pani. Dodatkowo Suna staje się ofiarą szantażu ze strony Aizen. Serial pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Emisja 311 odcinka odbędzie się 12 czerwca o godzinie 14 na antenie TVP1. Złoty Chłopak to turecka telenowela, która od dawna cieszy się popularnością wśród miłośników melodramatów rodzinnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka ujawniła w swoim oświadczeniu majątkowym posiadanie segmentu w Bliźniaku o powierzchni 162 m2 oraz mieszkania własnościowego o powierzchni 137 m2. Jej oszczędności wynoszą ponad 120 tysięcy złotych i 1374 euro. Wśród ruchomości znalazły się dwa obrazy olejne o łącznej wartości 45 tysięcy złotych. Nowacka nie wykazała żadnych zobowiązań finansowych powyżej 10 tysięcy złotych, a jej roczny dochód przekroczył 216 tysięcy złotych. W Pszczynie zakończyła się 25-letnia tradycja darmowych lodów dla uczniów z czerwonym paskiem. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka uznało, że takie nagrody mogą wywoływać presję i wykluczać inne dzieci. Właścicielka lodziarni wyraziła żal z powodu zakończenia akcji, a Barbara Nowacka stanęła w obronie nagradzania za wyniki w nauce. W odpowiedzi na kontrowersje planowane jest wspólne wydarzenie dla wszystkich dzieci, organizowane przez lodziarnię i starostwo.
3: W Krakowie odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta miasta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wśród kandydatów są już m.in. Aleksandra Owca z Razem, Bartosz Bochenczak z Konfederacji oraz Michał Drewnicki z PiS. Koalicja Obywatelska jeszcze nie ogłosiła swojego kandydata, ale wśród potencjalnych nazwisk wymienia się Monikę Piątkowską i Bartłomieja Sienkiewicza. Decyzja ma zapaść w najbliższych tygodniach.
2: Prezydent Karol Nawrocki coraz częściej podejmuje decyzje niezależne od Prawa i Sprawiedliwości. Wbrew stanowisku partii powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Decyzje te wywołują frustrację w PiS i mogą prowadzić do dalszych konfliktów. Eksperci przewidują, że prezydent będzie budował własne środowisko polityczne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny.
3: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
2: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje. Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowe przelotne opady to tylko chwilowe ochłodzenie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Tyszkiewicz, legendarna aktorka, przeżywa trudne chwile po śmierci swojego młodszego brata, Krzysztofa Tyszkiewicza. Hrabia, znany kucharz i producent programów kulinarnych, zmarł w Hamburgu, gdzie mieszkał od wielu lat. Rodzina Tyszkiewiczów, której historia sięga dawnych ziem Rzeczypospolitej, znów znalazła się w centrum uwagi. Beata, choć od dawna unika mediów, teraz musi zmierzyć się z tą bolesną stratą. Doda znowu zaskakuje. Po nocnej ewakuacji hotelu w Opolu, spowodowanej przez niefrasobliwego palacza, zamiast odsypiać, postanowiła działać. Zamiast narzekać, zorganizowała spontaniczną akcję wsparcia

0: dla lokalnego schroniska dla zwierząt. Fani, którzy przyjechali na festiwal, dołączyli do niej, by wspólnie wyprowadzać psy na spacer. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę, czasem wystarczy mikrofon i wielkie serce.
1: Maja Chwalińska, nasza tenisowa gwiazda, zafundowała nam prawdziwy rollercoaster emocji na Roland Garros, zdobywając drugie miejsce. Kto by pomyślał, że ta skromna dziewczyna, która 10 lat temu opowiadała w Dzień Dobry TVN o swoich idolach, stanie się jedną z największych sensacji ostatnich lat. Mimo że w finale uległa Mirze Andrzejewej, jej droga na szczyt była pełna triumfów i wzruszeń. Cóż, wygląda na to, że Maria Szarapowa i Roger Federer mogą być dumni ze swojej młodej fanki. Marcela Leszczak, znana z polskiego show biznesu, postanowiła podzielić się z fanami swoją heroiczną walką o zdrowie. Była modelka i influencerka, która kiedyś paliła jak smok. Teraz triumfalnie ogłasza, że od stycznia 2023 roku nie tknęła papierosa. Jak sama przyznaje, nie wie, jak jej się to udało, ale cieszy się, że nauk już nią nie rządzi. A wszystko to przy regularnych treningach, zdrowych posiłkach i braku motywacji, którą trzeba pokonać, by poczuć tę słynną, potreningową euforię.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Natalia Kukulska zaskoczyła fanów, ujawniając, że kultowy hit jej mamy, Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca. To nie romantyczna ballada, a rozmowa z Bogiem. Piosenka, którą przez lata uważano za miłosną, okazuje się desperacką prośbą o więcej czasu na ziemi. Kukulska, przygotowując się do występu na festiwalu w Opolu, postawiła na oszczędną aranżację, by słowa wybrzmiały jeszcze mocniej. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być tak poważnym tematem? Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves. Opole 2026 i kolejna edycja festiwalu, która jak co roku przyciąga tłumy, choć niektórzy twierdzą, że to już tylko cień dawnej świetności. Sargis triumfuje w konkursie premier z utworem Ziemia, a eksperci i widzowie zgodnie przyznają mu laury. Wśród wyróżnionych znalazł się także Wix, N za najlepszą warstwę liryczną oraz Krzysztof Iwaneczko za muzykę. Czy to wystarczy, by przywrócić blask opolskiej scenie? Czas pokaże.
1: Amerykańska grupa Clarion w końcu zawita do Polski, a ich debiut w Warszawie to prawdziwa gratka dla fanów alternatywnego rocka. Zespół, który powstał w Los Angeles pod koniec 2023 roku, zagra w stołecznym klubie Hydrozagadka 15 września. Ich najnowsza epka, Blue Fairy, już podbija serca, a koncert zapowiada się na prawdziwe muzyczne wydarzenie. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw.
1: Sam Fender, brytyjski fenomen muzyczny, zdobywa serca nie tylko fanów, ale i legend. Lindsey Buckingham z Fleetwood Mac nie kryje zachwytu nad jego twórczością, nazywając utwór People Watching kompletną piosenką. Fender, mimo sukcesu ostatniego albumu, już planuje kolejny, tym razem z punkowym zacięciem. Wygląda na to, że młody artysta nie zamierza zwalniać tempa i wciąż zaskakuje.
0: Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. Max Cavalera i jego Soulfly znów w Polsce. Warszawska Progresja przygotowuje się na 25 sierpnia, kiedy to fani metalu będą mogli zanurzyć się w plemiennych rytmach z najnowszej płyty Chama. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, tylko elektroniczne, bo przecież papier to przeżytek. Kto wie, może tym razem Cavalera zagra tak głośno, że usłyszą go nawet w sąsiednich dzielnicach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Uniwersytet Warszawski pogrążony jest w żałobie po śmierci profesor Katarzyny Kołodziejczyk, dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 czerwca w Kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. Profesor Kołodziejczyk była cenioną ekspertką od stosunków międzynarodowych i przez całą karierę związana była z Uniwersytetem Warszawskim. Wspomnienia o niej pełne są wzruszenia i podkreślają jej serdeczność oraz zaangażowanie.
1: Warszawska tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela. Mimo, że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich.
0: Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
1: Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991. Na stacji Warszawa Kosczówka doszło do poważnego wypadku. Pociąg uderzył w 60-letniego mężczyznę, który stał zbyt blisko torów. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Wypadek spowodował opóźnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Praga, Legionowo. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. W Osieku doszło do groźnego wypadku, gdy 86-letni kierowca Opla potrącił 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Na szczęście dziecko odniosło jedynie niegroźne stłuczenia. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję drogową i apeluje o zachowanie ostrożności zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie.
0: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia.
1: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. 52-letni mężczyzna wtargnął przed ołtarz z 2 nożami w rękach. Policjanci szybko obezwładnili agresora, który miał 2,5 promila alkoholu. Na szczęście nikt z uczestników nabożeństwa nie ucierpiał. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi już 10 czerwca. To wcześniejszy termin niż pierwotnie planowano, co jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie turystów. Dyrektorka sprzedaży, Marta Masłowska, podkreśla, że hotel jest gotowy na przyjęcie gości. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tej zmiany daty otwarcia.
0: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. Z 11 piętra wieżowca wypadła 5-letnia dziewczynka. Jej matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety, której grozi do 5 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Zaporowskiej Elektrowni Atomowej doszło do poważnego incydentu. Podczas rozminowywania terenu ranni zostali rosyjscy żołnierze. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wezwała do przestrzegania rozejmu, który miał zapewnić bezpieczeństwo wokół elektrowni. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o jego złamanie. Elektrownia, będąca pod rosyjską kontrolą od 2022 roku, jest kluczowym punktem w trwającym konflikcie. Eksperci ostrzegają przed ryzykiem katastrofy nuklearnej w przypadku uszkodzenia infrastruktury.
2: W Gdańsku właściciel pizzerii Sabroso otrzymał mandat w wysokości 2500 zł za błędne naliczenie VAT na pizzę z krewetkami. Kontrola skarbowa wykazała, że zamiast 23% stawki VAT zastosowano 8%. Choć różnica w podatku wynosiła zaledwie kilka złotych, kara była znacznie wyższa. Sprawa wywołała dyskusję o skomplikowanych przepisach podatkowych w gastronomii. Właściciel przyjął mandat i poprawił błąd, ale przypadek ten stał się symbolem trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Inspekcja Handlowa odkryła, że co szósta partia farb i lakierów w Polsce przekracza normy szkodliwych substancji. Badania wykazały, że 15% produktów zawiera zbyt wysokie stężenie lotnych związków organicznych. Te substancje mogą powodować bóle głowy, podrażnienia oczu i problemy z układem oddechowym. Szczególnie narażone są dzieci i alergicy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wobec producentów niebezpiecznych wyrobów. Przed zakupem farb warto dokładnie sprawdzić etykiety i zadbać o wietrzenie pomieszczeń podczas malowania. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa. Ukraińska firma Firepoint z sukcesem przeprowadziła pierwszy kontrolowany lot manewrowy pocisku FP-7IX. Ten pocisk ma stać się podstawą dla przyszłego systemu antybalistycznego Freya, który ma być tańszą alternatywą dla amerykańskiego systemu Patriot. Dyrektor generalna Firepoint, Iryna Terek, podkreśliła, że test jest kluczowym krokiem w kierunku ukraińskiej suwerenności technologicznej. Projekt Freya zakłada stworzenie paneuropejskiego systemu obrony przeciwrakietowej, zdolnego do przechwytywania pocisków balistycznych. System ma być zintegrowany z innymi systemami NATO, co zapewni jego kompatybilność z istniejącymi strukturami obronnymi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą również 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce. M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
2: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 889 odcinek. Blanka, zdeterminowana, by odnaleźć swoje dziecko, opuszcza schronienie i kieruje się do mieszkania Ursuli. W międzyczasie w lokalnej cukierni La Deliciosa dochodzi do zaskakującego spotkania z prawdziwym Inigo, co wprowadza sporo zamieszania. Arturo, pełen zazdrości, kupuje stół bilardowy, by zyskać przychylność Sylwii. Diego, po trudnych przeżyciach, otrzymuje oficjalne ułaskawienie, co pozwala mu w końcu udać się z Blanką do rezydencji. Serial, pełen intryg i emocji, można śledzić na TVP1. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca, o godzinie 18:25. To idealna propozycja dla miłośników historii pełnych namiętności i sekretów.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN. 311 odcinku serialu Złoty Chłopak Ferit staje przed trudnym zadaniem przekazania rodzinie druzgocących wieści o stanie zdrowia dziadka. Halis postanawia zrezygnować z dalszego leczenia, co wywołuje poruszenie wśród bliskich. Suna i Abidin snują plany wspólnego wyjazdu, ale ich zamiary napotykają opór ze strony Wielkiej Pani. Dodatkowo Suna staje się ofiarą szantażu ze strony Aizen. Serial pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Emisja 311 odcinka odbędzie się 12 czerwca o godzinie 14 na antenie TVP1. Złoty Chłopak to turecka telenowela, która od dawna cieszy się popularnością wśród miłośników melodramatów rodzinnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Świadki na żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia.
1: W Sosnowcu, na ulicy Mościckiego, policjant na urlopie uratował kobietę podczas ataku epilepsji. Młodszy aspirant Sebastian Warliński zareagował błyskawicznie, zapewniając jej bezpieczeństwo do przyjazdu karetki. To kolejna interwencja funkcjonariusza, który już wcześniej udowodnił swoje oddanie służbie, zatrzymując nietrzeźwych kierowców.
2: Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny.
1: Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend quiet luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
1: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
2: Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy. Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4 miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5 pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody akordeonista z Podkarpacia, właśnie zdobył serca Europy, wygrywając Eurowizję dla młodych muzyków 2026 roku w Erywaniu. Ten 18-latek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w wieku 7 lat, pokazał, że Polska potrafi zaskoczyć. I to nie tylko pierogami. Jego występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskiej scenach.
2: Barbara Burska, gwiazda Misia i 13 posterunku, zniknęła z ekranów, ale jej życie prywatne było równie fascynujące jak jej role. Po krótkim małżeństwie z Karolem Strasburgerem, które sama określiła jako ślub dwojga dzieci, znalazła szczęście u boku lekarza-onkologa Jana Rajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
1: Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach, ale to Doda skradła show. Opole 2026 to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Wczoraj gwiazdy świętowały jubileusze, a Karolina Harko zgarnęła nagrodę imienia Anny Jantar. Dziś na scenie Lady Punk z 45-leciem i koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. A wszystko to w rytmie muzyki, która łączy pokolenia, bo przecież kto by nie chciał usłyszeć Majki Jeżowskiej po raz 40 śpiewającej o swojej mamie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie.
2: W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje. Opole znów wstrząsnęło emocjami. Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy wyciskacz łez. Na scenie autobiografia w wykonaniu trzech wokalistów sprawiła, że publiczność oszalała, a łzy płynęły strumieniami. Bogdan Olewicz, twórca tekstów, świętował swoje 80. urodziny, a jego przeboje w nowych aranżacjach poniosły tłumy. Stylizacje gwiazd? Jak zwykle na najwyższym poziomie, choć niektóre kreacje mogłyby zawstydzić nawet najbardziej odważne pokazy mody.
1: Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliony miliardy lat. Modestep, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Mystic Festival 2026 w Gdańsku to prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Corrosion of Conformity rozgrzali publiczność południowym groove'em, a Death to All oddali hołd legendarnemu Chuckowi Schuldinerowi. Phil Anselmo z Down porwał tłumy sludge'owym rytmem, a Rotting Christ stworzyli mroczny rytuał. Electric Wizard zanurzyli nas w doomowej mgle, a Black Label Society zakończyli dzień gitarową wirtuozerią. Pogoda może i była kapryśna, ale muzyka z pewnością nie zawiodła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie także 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na stacji Warszawa Kosztówka doszło do poważnego wypadku. 60-letni mężczyzna, stojąc zbyt blisko krawędzi peronu, został zahaczony przez pociąg Kolei Mazowieckich. Poszkodowany w stanie ciężkim trafił do szpitala. Wypadek spowodował duże opóźnienia w ruchu kolejowym na trasie Warszawa-Praga. Legionowo. Policja bada okoliczności zdarzenia. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Uniwersytet Warszawski pogrążony w żałobie po śmierci profesor Katarzyny Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Profesor zmarła 30 maja w wieku 53 lat. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 11 czerwca w kościele świętej Katarzyny w Warszawie. Księga kondolencyjna jest dostępna w gmachu audytoryjnym uczelni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała komunikat w sprawie katastrofy śmigłowca na stokach Góry Lubogoszcz, w której zginął 30-letni pilot Błażej Czarnecki. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Wrak maszyny zostanie teraz poddany badaniom, a sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek w Krakowie. Dochodzenie jest w toku. W Osieku doszło do groźnego wypadku, w którym 86-letni kierowca potrącił 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Na szczęście dziecko doznało jedynie stłuczeń. Policja opublikowała nagranie z monitoringu i apeluje o ostrożność na drogach. Funkcjonariusze przypominają o konieczności zachowania uwagi zarówno przez kierowców, jak i pieszych.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po 2 dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. Uzbrojony w noże mężczyzna wtargnął w rejon polowego ołtarza. Jednak dzięki szybkiej interwencji policji nikt nie ucierpiał. Napastnik został zatrzymany, a śledczy badają jego motywy. Diecezja sosnowiecka wyraziła wdzięczność służbom za ich działania i podkreśliła, że świątynia powinna być miejscem pokoju.
2: 46-letni Mariusz K. stanie przed sądem za brutalne pobicie 15-letniego chłopca na terenie szkoły podstawowej nr 8 w Policach. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku, a prokuratura uznała atak za wybryk chuligański. Mężczyzna przyznał się do winy, a za swoje czyny grozi mu kara więzienia powyżej minimalnego progu przewidzianego w kodeksie karnym. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Trwają poszukiwania 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej z Podgórzyna, która zaginęła we wtorek, 2 czerwca. Policja podejrzewa, że mogła udać się na górski szlak w Karkonoszach. Mundurowi apelują o pomoc i podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może być kluczowa. W dniu zaginięcia kobieta miała na sobie granatową bluzę polarową, czarne spodnie górskie i jasnozielony plecak.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 21 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią w towarzyskim meczu na PGE Narodowym. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Mimo że Robert Lewandowski nie strzelił gola, cieszył się ogromnym uznaniem, a piłkarze Nigerii ustawili się do zdjęć z polskim napastnikiem. Był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa dla drużyny Jana Urbana.
1: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią, dzięki czemu uniknęła fali krytyki. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, podkreśla jednak, że mimo indywidualnych talentów, drużyna nie funkcjonuje na oczekiwanym poziomie. Polska nie zagra na nadchodzącym mundialu, a kolejne mecze odbędą się jesienią w Lidze Narodów UEFA. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. W Gdańsku właściciel pizzerii Sabroso otrzymał mandat w wysokości 2500 zł za błędne naliczenie VAT na pizzę z krewetkami. Kontrola skarbowa wykazała, że zamiast 23% stawki VAT zastosowano 8%. Choć różnica w podatku wynosiła zaledwie kilka złotych, kara była znacznie wyższa. Sprawa wywołała dyskusję o skomplikowanych przepisach podatkowych w gastronomii. Właściciel przyjął mandat i poprawił błąd, ale przypadek ten stał się symbolem trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem? Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli m.in. Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest czwartą Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
2: Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, zarabiając 1,5 miliona euro, co po opodatkowaniu da jej około połowy tej kwoty. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej planuje zainwestować w siebie i swój rozwój sportowy. Po krótkim odpoczynku i wakacjach Chwalińska wróci do treningów, by przygotować się do Wimbledonu. Jeśli otrzyma dziką kartę, zagra w turnieju głównym. W przeciwnym razie zacznie od kwalifikacji. Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
1: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Milik. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej. Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko wielkiej pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność wielkiej pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go. 311 odcinku serialu Złoty Chłopak Ferit staje przed trudnym zadaniem przekazania rodzinie druzgocących wieści o stanie zdrowia dziadka. Halis postanawia zrezygnować z dalszego leczenia, co wywołuje poruszenie wśród bliskich. Suna i Abidin snują plany wspólnego wyjazdu, ale ich zamiary napotykają opór ze strony Wielkiej Pani. Dodatkowo Suna staje się ofiarą szantażu ze strony Aizen. Serial pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Emisja 311 odcinka odbędzie się 12 czerwca o godzinie 14 na antenie TVP1. Złoty Chłopak to turecka telenowela, która od dawna cieszy się popularnością wśród miłośników melodramatów rodzinnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Rząd przygotowuje ustawę przewidującą dopłaty do składek ZUS dla najmniej zarabiających artystów, co budzi kontrowersje. Sławomir Mentzen ostro krytykuje ten pomysł, twierdząc, że artyści powinni zająć się normalną pracą. Polityk skrytykował również pracę artystki Gosi Bartosik, które zostały zaprezentowane przez minister kultury Martę Cienkowską. Prezydent Karol Nawrocki coraz częściej podejmuje decyzje niezależne od Prawa i Sprawiedliwości. Wbrew stanowisku partii powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Decyzje te wywołują frustrację w PiS i mogą prowadzić do dalszych konfliktów. Eksperci przewidują, że prezydent będzie budował własne środowisko polityczne. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ćma bukszpanowa. Inwazyjny owad z Azji stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny.
3: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
2: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy. Teodora Axentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana z działalności społecznej i politycznej, obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Tyszkiewicz, legendarna aktorka, przeżywa trudne chwile po śmierci swojego młodszego brata, Krzysztofa Tyszkiewicza. Hrabia, znany kucharz i producent programów kulinarnych, zmarł w Hamburgu, gdzie mieszkał od wielu lat. Rodzina Tyszkiewiczów, której historia sięga dawnych ziem Rzeczypospolitej, znów znalazła się w centrum uwagi. Beata, choć od dawna unika mediów, teraz musi zmierzyć się z tą bolesną stratą. W Opolu odbył się wielki koncert z okazji jubileuszu Bogdana Olewicza, który wzruszył nie tylko samego jubilata, ale i całą widownię. Tomasz Sygut z TVP, pełen emocji, podkreślił, jak teksty Olewicza kształtowały pokolenia i były drogą do wolności. Sam Olewicz, poruszony reakcją publiczności, podziękował wszystkim za ten wyjątkowy wieczór, który nazwał spełnieniem marzeń. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim wpływem na polską muzykę i serca słuchaczy. Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja.

0: sensacja. Wdarła się do światowej czołówki, wyrzucając za burtę nawet mistrzynię olimpijską. A kto by pomyślał, że Dawid Podsiadło, nasz muzyczny gigant, będzie jej kibicował z takim zapałem. Podsiadło, znany z wyprzedawania stadionów, postanowił uczcić sukces Mai, obiecując, że 100 tysięcy fanów zaśpiewa jej 100 lat. Cóż, chyba mamy nową ulubienicę polskiej sceny sportowej i muzycznej.
1: Maja Chwalińska, nasza tenisowa gwiazda, zafundowała nam prawdziwy rollercoaster emocji na Roland Garros, zdobywając drugie miejsce. Kto by pomyślał, że ta skromna dziewczyna, która 10 lat temu opowiadała w Dzień Dobry TVN o swoich idolach, stanie się jedną z największych sensacji ostatnich lat. Mimo że w finale uległa Mirze Andrzejewej, jej droga na szczyt była pełna triumfów i wzruszeń. Cóż, wygląda na to, że Maria Szarapowa i Roger Federer mogą być dumni ze swojej młodej fanki.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 tysięcy złotych mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki. Natalia Kukulska zaskoczyła fanów, ujawniając, że kultowy hit jej mamy, Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca, to nie romantyczna ballada, a rozmowa z Bogiem. Piosenka, którą przez lata uważano za miłosną, okazuje się desperacką prośbą o więcej czasu na ziemi. Kukulska, przygotowując się do występu na festiwalu w Opolu, postawiła na oszczędną aranżację, by słowa wybrzmiały jeszcze mocniej. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być tak poważnym tematem?
1: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki.
0: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda Mam Talent, zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Platynowe włosy, luksusowe ubrania i masywne okulary przeciwsłoneczne sprawiły, że trudno ją teraz rozpoznać. Internauci porównują ją do żony gangstera, a jej nowy wizerunek wywołał lawinę komentarzy. Mimo tej zmiany, Boyle wciąż mieszka w swoim starym domu, ale nie przeszkadza jej to w byciu częścią świata celebrytów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw. Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca. Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. Max Cavalera i jego Soulfly znów w Polsce. Warszawska Progresja przygotowuje się na 25 sierpnia, kiedy to fani metalu będą mogli zanurzyć się w plemiennych rytmach z najnowszej płyty Chama. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, tylko elektroniczne, bo przecież papier to przeżytek. Kto wie, może tym razem Cavalera zagra tak głośno, że usłyszą go nawet w sąsiednich dzielnicach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie również 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń. Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
2: Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Sadywie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. W Osieku doszło do groźnego wypadku, gdy 86-letni kierowca Opla potrącił 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Na szczęście dziecko odniosło jedynie niegroźne stłuczenia. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję drogową i apeluje o zachowanie ostrożności zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki. Były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową. Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa.
2: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. 52-letni mężczyzna wtargnął przed ołtarz z 2 nożami w rękach. Policjanci szybko obezwładnili agresora, który miał 2,5 promila alkoholu. Na szczęście nikt z uczestników nabożeństwa nie ucierpiał.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy swoje drzwi już 10 czerwca. To wcześniejszy termin niż pierwotnie planowano, co jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie turystów. Dyrektorka sprzedaży Marta Masłowska podkreśla, że hotel jest gotowy na przyjęcie gości. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tej zmiany daty otwarcia.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
2: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rolnik z gminy Winterthur w Szwajcarii może stanąć przed sądem za koszenie łąki do późna. Awaria kosiarki opóźniła jego pracę, co zmusiło go do zakończenia sianokosów dopiero o 22:45. Sąsiad, zaniepokojony hałasem, wezwał policję. Rolnik odmówił przyjęcia mandatu za zakłócanie ciszy nocnej, co może skutkować zamianą grzywny na karę więzienia. Sprawa wywołała szeroką dyskusję na temat konfliktu między potrzebami rolników a oczekiwaniami mieszkańców wsi. Wkrótce sąd zdecyduje o dalszych losach rolnika.
2: Jeśli zachorujesz podczas urlopu, nie musisz martwić się o utratę dni wolnych. Kodeks pracy przewiduje, że w przypadku choroby urlop zostaje przerwany. Kluczowe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego, które pozwala na przesunięcie niewykorzystanych dni na później. Pracodawca ma obowiązek udzielić Ci tych dni w innym terminie. Dotyczy to zarówno choroby przed urlopem, jak i w jego trakcie. Dzięki temu możesz skupić się na powrocie do zdrowia, nie tracąc cennego czasu na odpoczynek.
1: W Gdańsku właściciel pizzerii Sabroso otrzymał mandat w wysokości 2500 zł za błędne naliczenie VAT na pizzę z krewetkami. Kontrola skarbowa wykazała, że zamiast 23% stawki VAT zastosowano 8%. Choć różnica w podatku wynosiła zaledwie kilka złotych, kara była znacznie wyższa. Sprawa wywołała dyskusję o skomplikowanych przepisach podatkowych w gastronomii. Właściciel przyjął mandat i poprawił błąd, ale przypadek ten stał się symbolem trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące szklanek sprzedawanych w sklepach KIK. Wykryto w nich niebezpieczne stężenia ołowiu i kadmu, które mogą szkodzić zdrowiu. Dotyczy to partii od numeru 250 1000 216 do 3, dystrybuowanej przez KIK Textil. Firma natychmiast wycofała produkt ze sprzedaży. Sanepid prowadzi dalsze badania, by wyjaśnić sytuację i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Osoby, które kupiły te szklanki, powinny zaprzestać ich używania.
2: Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne – Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Ubezwłasnowolnienie to sądowe pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych, stosowane w celu ochrony osób, które nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. Może być całkowite lub częściowe, w zależności od stanu zdrowia osoby. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć tylko najbliżsi, a decyzja wymaga solidnego uzasadnienia i opinii lekarskiej. Mimo ubezwłasnowolnienia, senior zachowuje wiele praw osobistych, takich jak prawo do godności czy opieki zdrowotnej. Opiekun nie może swobodnie zarządzać majątkiem seniora bez zgody sądu, co ma chronić przed nadużyciami. Poczta Polska prowadzi kontrolę abonamentu RTV w całym kraju. Wizyty kontrolerów odbywają się między godziną 7 a 15, a zajmuje się nimi około 30 specjalnie przeszkolonych pracowników. Kontrole dotyczą głównie firm i instytucji, a w gospodarstwach domowych są rzadkością. Każdy kontroler ma obowiązek okazać upoważnienie i sporządzić protokół z wizyty. Obowiązek opłacania abonamentu RTV nadal dotyczy wszystkich posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra, temperatura w górę.
3: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko wielkiej pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność wielkiej pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce.
2: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go. 311 odcinku serialu Złoty Chłopak Ferit staje przed trudnym zadaniem przekazania rodzinie druzgocących wieści o stanie zdrowia dziadka. Halis postanawia zrezygnować z dalszego leczenia, co wywołuje poruszenie wśród bliskich. Suna i Abidin snują plany wspólnego wyjazdu, ale ich zamiary napotykają opór ze strony Wielkiej Pani. Dodatkowo Suna staje się ofiarą szantażu ze strony Aizen. Serial pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Emisja 311 odcinka odbędzie się 12 czerwca o godzinie 14 na antenie TVP1. Złoty Chłopak to turecka telenowela, która od dawna cieszy się popularnością wśród miłośników melodramatów rodzinnych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister edukacji Barbara Nowacka ujawniła w swoim oświadczeniu majątkowym posiadanie segmentu w bliźniaku o powierzchni 162 metrów kwadratowych oraz mieszkania własnościowego o powierzchni 137 metrów kwadratowych. Jej oszczędności wynoszą ponad 120 tysięcy złotych i 1374 euro. Wśród ruchomości znalazły się dwa obrazy olejne o łącznej wartości 45 tysięcy złotych. Nowacka nie wykazała żadnych zobowiązań finansowych powyżej 10 tysięcy złotych, a jej roczny dochód przekroczył 216 tysięcy złotych. W Pszczynie zakończyła się 25-letnia tradycja darmowych lodów dla uczniów z czerwonym paskiem. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka uznało, że takie nagrody mogą wywoływać presję i wykluczać inne dzieci. Właścicielka lodziarni wyraziła żal z powodu zakończenia akcji, a Barbara Nowacka stanęła w obronie nagradzania za wyniki w nauce. W odpowiedzi na kontrowersje planowane jest wspólne wydarzenie dla wszystkich dzieci, organizowane przez lodziarnię i starostwo. Świadki na żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
2: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
0: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił 2 osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
2: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło czwarte miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na piątej pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody akordeonista z Podkarpacia, właśnie zdobył serca Europy, wygrywając Eurowizję dla młodych muzyków 2026 roku w Erywaniu. Ten 18-latek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w wieku 7 lat, pokazał, że Polska potrafi zaskoczyć. I to nie tylko pierogami. Jego występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskiej scenach. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności?
2: Barbara Burska, gwiazda Misia i 13 posterunku, zniknęła z ekranów, ale jej życie prywatne było równie fascynujące jak jej role. Po krótkim małżeństwie z Karolem Strasburgerem, które sama określiła jako ślub dwojga dzieci, znalazła szczęście u boku lekarza-onkologa Jana Rajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
1: Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Po Opolu czas się zatrzymał, a świat znów stał się czarno-biały. Trzeci dzień Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy powrót do dzieciństwa z koncertem Autobiografia na cześć Bogdana Olewicza. Na scenie pojawiły się legendy, a prowadzący w czerni i bieli nadali ton wieczorowi. Agnieszka Woźniak-Starak i Ola Budka olśniewały w swoich kreacjach, a gwiazdy takie jak Piotr Cugowski czy Alicja Majewska przypomniały nam, jak proste były kiedyś czasy.
2: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo? Opole znów wstrząsnęło emocjami. Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy wyciskacz łez. Na scenie Autobiografia w wykonaniu trzech wokalistów sprawiła, że publiczność oszalała, a łzy płynęły strumieniami. Bogdan Olewicz, twórca tekstów, świętował swoje 80. urodziny, a jego przeboje w nowych aranżacjach poniosły tłumy. Stylizacje gwiazd? Jak zwykle na najwyższym poziomie, choć niektóre kreacje mogłyby zawstydzić nawet najbardziej odważne pokazy mody.
1: Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy lat. Modestep, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Mystic Festival 2026 w Gdańsku to prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Corrosion of Conformity rozgrzali publiczność południowym groove'em, a Death to All oddali hołd legendarnemu Chuckowi Schuldinerowi. Phil Anselmo z Down porwał tłumy sludge'owym rytmem, a Rotting Christ stworzyli mroczny rytuał. Electric Wizard zanurzyli nas w doomowej mgle, a Black Label Society zakończyli dzień gitarową wirtuozerią. Pogoda może i była kapryśna, ale muzyka z pewnością nie zawiodła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. Na stacji Warszawa Kościówka doszło do poważnego wypadku. 60-letni mężczyzna, stojąc zbyt blisko krawędzi peronu, został zahaczony przez pociąg Kolei Mazowieckich. Poszkodowany w stanie ciężkim trafił do szpitala. Wypadek spowodował duże opóźnienia w ruchu kolejowym na trasie Warszawa-Praga, Legionowo. Policja bada okoliczności zdarzenia. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. Pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Kilka godzin później w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o obu zdarzeniach. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała komunikat w sprawie katastrofy śmigłowca na stokach Góry Lubogoszcz, w której zginął 30-letni pilot Błażej Czarnecki. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Wrak maszyny zostanie teraz poddany badaniom, a sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek w Krakowie. Dochodzenie jest w toku. W Osieku doszło do groźnego wypadku, w którym 86-letni kierowca potrącił 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Na szczęście dziecko doznało jedynie stłuczeń. Policja opublikowała nagranie z monitoringu i apeluje o ostrożność na drogach. Funkcjonariusze przypominają o konieczności zachowania uwagi zarówno przez kierowców, jak i pieszych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po 2 dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci. 46-letni Mariusz K. stanie przed sądem za brutalne pobicie 15-letniego chłopca na terenie szkoły podstawowej nr 8 w Policach. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku, a prokuratura uznała atak za wybryk chuligański. Mężczyzna przyznał się do winy, a za swoje czyny grozi mu kara więzienia powyżej minimalnego progu przewidzianego w kodeksie karnym.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę. Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Trwają poszukiwania 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej z Podgórzyna, która zaginęła we wtorek, 2 czerwca. Policja podejrzewa, że mogła udać się na górski szlak w Karkonoszach. Mundurowi apelują o pomoc i podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może być kluczowa. W dniu zaginięcia kobieta miała na sobie granatową bluzę polarową, czarne spodnie górskie i jasnozielony plecak.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią w towarzyskim meczu na PGE Narodowym. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Mimo że Robert Lewandowski nie strzelił gola, cieszył się ogromnym uznaniem, a piłkarze Nigerii ustawili się do zdjęć z polskim napastnikiem. Był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa dla drużyny Jana Urbana.
1: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią, dzięki czemu uniknęła fali krytyki. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, podkreśla jednak, że mimo indywidualnych talentów, drużyna nie funkcjonuje na oczekiwanym poziomie. Polska nie zagra na nadchodzącym mundialu, a kolejne mecze odbędą się jesienią w Lidze Narodów UEFA. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Ruki Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdni. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. I Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem?
2: Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, zarabiając 1,5 miliona euro, co po opodatkowaniu da jej około połowy tej kwoty. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej planuje zainwestować w siebie i swój rozwój sportowy. Po krótkim odpoczynku i wakacjach Chwalińska wróci do treningów, by przygotować się do Wimbledonu. Jeśli otrzyma dziką kartę, zagra w turnieju głównym. W przeciwnym razie zacznie od kwalifikacji. Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
1: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, awansowała do finału Roland Garros i jest obecnie w 30 światowego rankingu. Po przerwie spowodowanej depresją wróciła na korty w znakomitej formie. Jej historia to przykład walki z przeciwnościami i powrotu do sportu na najwyższym poziomie. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża. Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go. 311 odcinku serialu Złoty Chłopak Ferit staje przed trudnym zadaniem przekazania rodzinie druzgocących wieści o stanie zdrowia dziadka. Halis postanawia zrezygnować z dalszego leczenia, co wywołuje poruszenie wśród bliskich. Suna i Abidin snują plany wspólnego wyjazdu, ale ich zamiary napotykają opór ze strony Wielkiej Pani. Dodatkowo Suna staje się ofiarą szantażu ze strony Aizen. Serial pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Emisja 311 odcinka odbędzie się 12 czerwca o godzinie 14 na antenie TVP1. Złoty Chłopak to turecka telenowela, która od dawna cieszy się popularnością wśród miłośników melodramatów rodzinnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepłe czerwcowe wieczory są idealne na spacery bez planu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych.
3: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Jesienią 2026 roku króluje głęboki czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend Quiet Luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
2: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika, ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy.
3: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana czas działalności społecznej i politycznej obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opole 2026 to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Wczoraj gwiazdy świętowały jubileusze, a Karolina Harko zgarnęła nagrodę imienia Anny Jantar. Dziś na scenie Lady Punk z 45-leciem i koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. A wszystko to w rytmie muzyki, która łączy pokolenia, bo przecież kto by nie chciał usłyszeć Majki Jeżowskiej po raz 40 śpiewającej o swojej mamie. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś. Natalia Kukulska zaskoczyła fanów, ujawniając, że kultowy hit jej mamy, Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca, to nie romantyczna ballada, a rozmowa z Bogiem. Piosenka, którą przez lata uważano za miłosną, okazuje się desperacką prośbą o więcej czasu na ziemi. Kukulska, przygotowując się do występu na festiwalu w Opolu, postawiła na oszczędną aranżację, by słowa wybrzmiały jeszcze mocniej. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być tak poważnym tematem?
2: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
1: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves. Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda Mam Talent, zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Platynowe włosy, luksusowe ubrania i masywne okulary przeciwsłoneczne sprawiły, że trudno ją teraz rozpoznać. Internauci porównują ją do żony gangstera, a jej nowy wizerunek wywołał lawinę komentarzy. Mimo tej zmiany, Boyle wciąż mieszka w swoim starym domu, ale nie przeszkadza jej to

0: byciu częścią świata celebrytów. Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca. Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. Max Cavalera i jego Soulfly znów w Polsce. Warszawska Progresja przygotowuje się na 25 sierpnia, kiedy to fani metalu będą mogli zanurzyć się w plemiennych rytmach z najnowszej płyty Chama. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, tylko elektroniczne, bo przecież papier to przeżytek. Kto wie, może tym razem Cavalera zagra tak głośno, że usłyszą go nawet w sąsiednich dzielnicach.
2: Amerykański duet The Last International znowu w Warszawie, bo przecież raz to za mało. 22 listopada w Voodoo Club zaserwują fanom kolejną dawkę surowego rocka, bluesa i punkowej energii. Czyżby polscy fani nie mieli jeszcze dość ich protest songów? Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń. Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
2: Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na warszawskiej Sadywie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki. Były siatkarz CHK KS Hełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową. Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa.
2: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. 52-letni mężczyzna wtargnął przed ołtarz z 2 nożami w rękach. Policjanci szybko obezwładnili agresora, który miał 2,5 promila alkoholu. Na szczęście nikt z uczestników nabożeństwa nie ucierpiał.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
2: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Jeśli zachorujesz podczas urlopu, nie musisz martwić się o utratę dni wolnych. Kodeks pracy przewiduje, że w przypadku choroby urlop zostaje przerwany. Kluczowe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego, które pozwala na przesunięcie niewykorzystanych dni na później. Pracodawca ma obowiązek udzielić Ci tych dni w innym terminie. Dotyczy to zarówno choroby przed urlopem, jak i w jego trakcie. Dzięki temu możesz skupić się na powrocie do zdrowia, nie tracąc cennego czasu na odpoczynek. Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tzw. czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadza nowy program Czek Turystyczny, oferujący do 600 zł dopłaty do wyjazdów i noclegów w Polsce. Program skierowany jest do seniorów powyżej 60 roku życia oraz rodzin z kartą dużej rodziny. Dofinansowanie obejmie 4 województwa wschodniej Polski: lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Aby skorzystać z dopłaty, trzeba zaplanować pobyt z co najmniej 2 noclegami. Program rusza we wrześniu i potrwa do listopada. Celem jest ożywienie ruchu turystycznego poza sezonem i wsparcie lokalnych przedsiębiorców.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa. Ubezwłasnowolnienie to sądowe pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych, stosowane w celu ochrony osób, które nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. Może być całkowite lub częściowe, w zależności od stanu zdrowia osoby. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć tylko najbliżsi, a decyzja wymaga solidnego uzasadnienia i opinii lekarskiej. Mimo ubezwłasnowolnienia, senior zachowuje wiele praw osobistych, takich jak prawo do godności czy opieki zdrowotnej. Opiekun nie może swobodnie zarządzać majątkiem seniora bez zgody sądu, co ma chronić przed nadużyciami. Ukraińska firma Firepoint z sukcesem przeprowadziła pierwszy kontrolowany lot manewrowy pocisku FP-7IX. Ten pocisk ma stać się podstawą dla przyszłego systemu antybalistycznego Freya, który ma być tańszą alternatywą dla amerykańskiego systemu Patriot. Dyrektor generalna Firepoint, Iryna Terek, podkreśliła, że test jest kluczowym krokiem w kierunku ukraińskiej suwerenności technologicznej. Projekt Freya zakłada stworzenie paneuropejskiego systemu obrony przeciwrakietowej, zdolnego do przechwytywania pocisków balistycznych. System ma być zintegrowany z innymi systemami NATO, co zapewni jego kompatybilność z istniejącymi strukturami obronnymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 14.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go. 311 odcinku serialu Złoty Chłopak Ferit staje przed trudnym zadaniem przekazania rodzinie druzgocących wieści o stanie zdrowia dziadka. Halis postanawia zrezygnować z dalszego leczenia, co wywołuje poruszenie wśród bliskich. Suna i Abidin snują plany wspólnego wyjazdu, ale ich zamiary napotykają opór ze strony Wielkiej Pani. Dodatkowo Suna staje się ofiarą szantażu ze strony Aizen. Serial pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Emisja 311 odcinka odbędzie się 12 czerwca o godzinie 14 na antenie TVP1. Złoty Chłopak to turecka telenowela, która od dawna cieszy się popularnością wśród miłośników melodramatów rodzinnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce aż prosi się o chwilę na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Świadki na żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zirkon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię Bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem.
3: Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową. Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa. Wczoraj w Polsce doszło do 2 incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
3: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
2: Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
3: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień kusi chwilą odpoczynku na kocu pod drzewem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody akordeonista z Podkarpacia, właśnie zdobył serca Europy, wygrywając Eurowizję dla młodych muzyków 2026 roku w Erywaniu. Ten 18-latek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w wieku 7 lat, pokazał, że Polska potrafi zaskoczyć. I to nie tylko pierogami. Jego występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskiej scenach. Beata Tyszkiewicz, legendarna aktorka, przeżywa trudne chwile po śmierci swojego młodszego brata, Krzysztofa Tyszkiewicza. Hrabia, znany kucharz i producent programów kulinarnych, zmarł w Hamburgu, gdzie mieszkał od wielu lat. Rodzina Tyszkiewiczów, której historia sięga dawnych ziem Rzeczypospolitej, znów znalazła się w centrum uwagi. Beata, choć od dawna unika mediów, teraz musi zmierzyć się z tą bolesną stratą. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygub nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności?
2: Barbara Burska, gwiazda Misia i 13 posterunku, zniknęła z ekranów, ale jej życie prywatne było równie fascynujące jak jej role. Po krótkim małżeństwie z Karolem Strasburgerem, które sama określiła jako ślub dwojga dzieci, znalazła szczęście u boku lekarza-onkologa Jana Rajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 zł mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki. Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie. Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji.

0: W Opolu czas się zatrzymał, a świat znów stał się czarno-biały. Trzeci dzień Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy powrót do dzieciństwa z koncertem Autobiografia na cześć Bogdana Olewicza. Na scenie pojawiły się legendy, a prowadzący w czerni i bieli nadali ton wieczorowi. Agnieszka Woźniak-Starak i Ola Budka olśniewały w swoich kreacjach, a gwiazdy takie jak Piotr Cugowski czy Alicja Majewska przypomniały nam, jak proste były kiedyś czasy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Opole znów wstrząsnęło emocjami. Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy wyciskacz łez. Na scenie Autobiografia w wykonaniu trzech wokalistów sprawiła, że publiczność oszalała, a łzy płynęły strumieniami. Bogdan Olewicz, twórca tekstów, świętował swoje 80. urodziny, a jego przeboje w nowych aranżacjach poniosły tłumy. Stylizacje gwiazd? Jak zwykle na najwyższym poziomie, choć niektóre kreacje mogłyby zawstydzić nawet najbardziej odważne pokazy mody.
0: Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Kilka godzin później w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o obu zdarzeniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała komunikat w sprawie katastrofy śmigłowca na stokach Góry Lubogoszcz, w której zginął 30-letni pilot Błażej Czarnecki. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Wrak maszyny zostanie teraz poddany badaniom, a sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek w Krakowie. Dochodzenie jest w toku.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po dwóch dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
2: 46-letni Mariusz K. stanie przed sądem za brutalne pobicie 15-letniego chłopca na terenie szkoły podstawowej nr 8 w Policach. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku, a prokuratura uznała atak za wybryk chuligański. Mężczyzna przyznał się do winy, a za swoje czyny grozi mu kara więzienia powyżej minimalnego progu przewidzianego w kodeksie karnym.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę. Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Trwają poszukiwania 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej z Podgórzyna, która zaginęła we wtorek, 2 czerwca. Policja podejrzewa, że mogła udać się na górski szlak w Karkonoszach. Mundurowi apelują o pomoc i podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może być kluczowa. W dniu zaginięcia kobieta miała na sobie granatową bluzę polarową, czarne spodnie górskie i jasnozielony plecak.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 21 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Ciepłe powietrze kusi spacerem w cieniu drzew.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią w towarzyskim meczu na PGE Narodowym. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Mimo że Robert Lewandowski nie strzelił gola, cieszył się ogromnym uznaniem, a piłkarze Nigerii ustawili się do zdjęć z polskim napastnikiem. Był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa dla drużyny Jana Urbana.
1: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią, dzięki czemu uniknęła fali krytyki. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, podkreśla jednak, że mimo indywidualnych talentów, drużyna nie funkcjonuje na oczekiwanym poziomie. Polska nie zagra na nadchodzącym mundialu, a kolejne mecze odbędą się jesienią w Lidze Narodów UEFA. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Ruki Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdnik. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. I Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem?
2: Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, zarabiając 1,5 miliona euro, co po opodatkowaniu da jej około połowy tej kwoty. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej planuje zainwestować w siebie i swój rozwój sportowy. Po krótkim odpoczynku i wakacjach Chwalińska wróci do treningów, by przygotować się do Wimbledonu. Jeśli otrzyma dziką kartę, zagra w turnieju głównym. W przeciwnym razie zacznie od kwalifikacji. Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
1: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, awansowała do finału Roland Garros i jest obecnie w 30 światowego rankingu. Po przerwie spowodowanej depresją wróciła na korty w znakomitej formie. Jej historia to przykład walki z przeciwnościami i powrotu do sportu na najwyższym poziomie. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża. René Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 21 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hancer pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hancer przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia. Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny.
2: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend quiet luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
0: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
2: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4 miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5 pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
0: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana z działalności społecznej i politycznej, obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Słońce przyjemnie ogrzewa. Świetny moment na rodzinny spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący, jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach, ale to Doda skradła show. Opole 2026 to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Wczoraj gwiazdy świętowały jubileusze, a Karolina Harko zgarnęła nagrodę imienia Anny Jantar. Dziś na scenie Lady Punk z 45-leciem i koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. A wszystko to w rytmie muzyki, która łączy pokolenia, bo przecież kto by nie chciał usłyszeć Majki Jeżowskiej po raz 40, śpiewającej o swojej mamie. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś. Natalia Kukulska zaskoczyła fanów, ujawniając, że kultowy hit jej mamy, Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca, to nie romantyczna ballada, a rozmowa z Bogiem. Piosenka, którą przez lata uważano za miłosną, okazuje się desperacką prośbą o więcej czasu na ziemi. Kukulska, przygotowując się do występu na festiwalu w Opolu, postawiła na oszczędną aranżację, by słowa wybrzmiały jeszcze mocniej. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być tak poważnym tematem?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki. W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
1: Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw. Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Modeste, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy.

0: Kawalera i jego Soulfly znów w Polsce. Warszawska Progresja przygotowuje się na 25 sierpnia, kiedy to fani metalu będą mogli zanurzyć się w plemiennych rytmach z najnowszej płyty Chama. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, tylko elektroniczne, bo przecież papier to przeżytek. Kto wie, może tym razem Kawalera zagra tak głośno, że usłyszą go nawet w sąsiednich dzielnicach. Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status.
1: Amerykański duet The Last International znowu w Warszawie, bo przecież raz to za mało. 22 listopada w Voodoo Club zaserwują fanom kolejną dawkę surowego rocka, bluesa i punkowej energii. Czyżby polscy fani nie mieli jeszcze dość ich protest songów? Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do 2 incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń. Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
2: Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Krakowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. Na bulwarze Tynieckim mieszkańcy i turyści mogli podziwiać spektakularny pokaz świetlny z efektami pirotechnicznymi, który zamienił Wisłę w teatralną scenę. Dziś o południu przez Planty, ulicą Grodzką, aż na rynek przejdzie kolorowy korowód smoków, kontynuując weekendowe atrakcje. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Groteska.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową. Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa.
2: Podczas uroczystości Bożego Ciała w Sosnowcu doszło do niebezpiecznego incydentu. 52-letni mężczyzna wtargnął przed ołtarz z 2 nożami w rękach. Policjanci szybko obezwładnili agresora, który miał 2,5 promila alkoholu. Na szczęście nikt z uczestników nabożeństwa nie ucierpiał.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
2: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego. W Gdańsku właściciel pizzerii Sabroso otrzymał mandat w wysokości 2500 zł za błędne naliczenie VAT na pizzę z krewetkami. Kontrola skarbowa wykazała, że zamiast 23% stawki VAT zastosowano 8%. Choć różnica w podatku wynosiła zaledwie kilka złotych, kara była znacznie wyższa. Sprawa wywołała dyskusję o skomplikowanych przepisach podatkowych w gastronomii. Właściciel przyjął mandat i poprawił błąd, ale przypadek ten stał się symbolem trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci.
0: Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Inspekcja Handlowa odkryła, że co szósta partia farb i lakierów w Polsce przekracza normy szkodliwych substancji. Badania wykazały, że 15% produktów zawiera zbyt wysokie stężenie lotnych związków organicznych. Te substancje mogą powodować bóle głowy, podrażnienia oczu i problemy z układem oddechowym. Szczególnie narażone są dzieci i alergicy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wobec producentów niebezpiecznych wyrobów. Przed zakupem farb warto dokładnie sprawdzić etykiety i zadbać o wietrzenie pomieszczeń podczas malowania. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa. Ubezwłasnowolnienie to sądowe pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych, stosowane w celu ochrony osób, które nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. Może być całkowite lub częściowe, w zależności od stanu zdrowia osoby. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć tylko najbliżsi, a decyzja wymaga solidnego uzasadnienia i opinii lekarskiej. Mimo ubezwłasnowolnienia, senior zachowuje wiele praw osobistych, takich jak prawo do godności czy opieki zdrowotnej. Opiekun nie może swobodnie zarządzać majątkiem seniora bez zgody sądu, przeznaczona chronić przed nadużyciami.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota po adopcji Franka starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Taka pogoda aż prosi się o rowerową przejażdżkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Rząd przygotowuje ustawę przewidującą dopłaty do składek ZUS dla najmniej zarabiających artystów, co budzi kontrowersje. Sławomir Mentzen ostro krytykuje ten pomysł, twierdząc, że artyści powinni zająć się normalną pracą. Polityk skrytykował również pracę artystki Gosi Bartosik, które zostały zaprezentowane przez minister kultury Martę Cienkowską. Prezydent Karol Nawrocki coraz częściej podejmuje decyzje niezależne od Prawa i Sprawiedliwości. Wbrew stanowisku partii powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Decyzje te wywołują frustrację w PiS i mogą prowadzić do dalszych konfliktów. Eksperci przewidują, że prezydent będzie budował własne środowisko polityczne. Świadki na w żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
1: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
2: Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy. Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
1: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: O,

0: występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskich scenach. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 zł mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki. Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji. W Opolu czas się zatrzymał, a świat znów stał się czarno-biały. Trzeci dzień Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy powrót do dzieciństwa z koncertem Autobiografia na cześć Bogdana Olewicza. Na scenie pojawiły się legendy, a prowadzący w czerni i bieli nadali ton wieczorowi. Agnieszka Woźniak-Starak i Ola Budka olśniewały w swoich kreacjach, a gwiazdy takie jak Piotr Cugowski czy Alicja Majewska przypomniały nam, jak proste były kiedyś czasy.
2: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo?
0: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves.
1: Najważniejsze informacje w radiu Super Express.
2: Opole znów wstrząsnęło emocjami. Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy wyciskacz łez. Na scenie Autobiografia w wykonaniu trzech wokalistów sprawiła, że publiczność oszalała, a łzy płynęły strumieniami. Bogdan Olewicz, twórca tekstów, świętował swoje 80. urodziny, a jego przeboje w nowych aranżacjach poniosły tłumy. Stylizacje gwiazd? Jak zwykle na najwyższym poziomie, choć niektóre kreacje mogłyby zawstydzić nawet najbardziej odważne pokazy mody.
0: Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone

0: Niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość. Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed kancelarią prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Kilka godzin później w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o obu zdarzeniach. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po dwóch dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia. Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników. Mimo krytyki, doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna. Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią w towarzyskim meczu na PGE Narodowym. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Mimo że Robert Lewandowski nie strzelił gola, cieszył się ogromnym uznaniem, a piłkarze Nigerii ustawili się do zdjęć z polskim napastnikiem. Był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa dla drużyny Jana Urbana.
1: Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Rookie Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce. Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdnik. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem? Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli m.in. Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
2: Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, zarabiając 1,5 miliona euro, co po opodatkowaniu da jej około połowy tej kwoty. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej planuje zainwestować w siebie i swój rozwój sportowy. Po krótkim odpoczynku i wakacjach Chwalińska wróci do treningów, by przygotować się do Wimbledonu. Jeśli otrzyma dziką kartę, zagra w turnieju głównym. W przeciwnym razie zacznie od kwalifikacji. Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie. Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
1: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej. Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża. Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota po adopcji Franka starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątku w serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 19 stopni i będzie wiał wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Ćma bukszpanowa. Inwazyjny owad z Azji stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
2: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend Quiet Luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
1: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
2: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło czwarte miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na piątej pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
1: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana z działalności społecznej i politycznej, obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień zachęca do odpoczynku na leżaku z muzyką w tle.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Tajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
1: Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach, ale to Doda skradła show. Opole 2026 to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Wczoraj gwiazdy świętowały jubileusze, a Karolina Harko zgarnęła nagrodę imienia Anny Jantar. Dziś na scenie Lady Punk z 45-leciem i koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. A wszystko to w rytmie muzyki, która łączy pokolenia, bo przecież kto by nie chciał usłyszeć Majki Jeżowskiej po raz 40, śpiewającej o swojej mamie. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś.
0: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki. W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
1: Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw. Modestep, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Max Cavalera i jego Soulfly znów w Polsce. Warszawska Progresja przygotowuje się na 25 sierpnia, kiedy to fani metalu będą mogli zanurzyć się w plemiennych rytmach z najnowszej płyty Chama. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, tylko elektroniczne, bo przecież papier to przeżytek. Kto wie, może tym razem Cavalera zagra tak głośno, że usłyszą go nawet w sąsiednich dzielnicach. Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status.
0: Amerykański duet The Last International znowu w Warszawie, bo przecież raz to za mało. 22 listopada w Voodoo Club zaserwują fanom kolejną dawkę surowego rocka, bluesa i punkowej energii. Czyżby polscy fani nie mieli jeszcze dość ich protest songów? Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
1: Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w roku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: Dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
1: Radio Super Express.

0: trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała komunikat w sprawie katastrofy śmigłowca na stokach Góry Lubogoszcz, w której zginął 30-letni pilot Błażej Czarnecki. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Wrak maszyny zostanie teraz poddany badaniom, a sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek w Krakowie. Dochodzenie jest w toku.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
0: Wczoraj w Krakowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. Na Bulwarze Tynieckim mieszkańcy i turyści mogli podziwiać spektakularny pokaz świetlny z efektami pirotechnicznymi, który zamienił Wisłę w teatralną scenę. Dziś o południu przez Planty, ulicą Grodzką, aż na rynek przejdzie kolorowy korowód smoków, kontynuując weekendowe atrakcje. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Groteska.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową. Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
0: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety.

0: trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste, jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników Walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
2: Słuchacie Radia Super Express. Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to także 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko wielkiej pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność wielkiej pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14:00.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Minister edukacji Barbara Nowacka ujawniła w swoim oświadczeniu majątkowym posiadanie segmentu w bliźniaku o powierzchni 162 metrów kwadratowych oraz mieszkania własnościowego o powierzchni 137 metrów kwadratowych. Jej oszczędności wynoszą ponad 120 tysięcy złotych i 1374 euro. Wśród ruchomości znalazły się dwa obrazy olejne o łącznej wartości 45 tysięcy złotych. Nowacka nie wykazała żadnych zobowiązań finansowych powyżej 10 tysięcy złotych, a jej roczny dochód przekroczył 216 tysięcy złotych. Rząd przygotowuje ustawę przewidującą dopłaty do składek ZUS dla najmniej zarabiających artystów, co budzi kontrowersje. Sławomir Mentzen ostro krytykuje ten pomysł, twierdząc, że artyści powinni zająć się normalną pracą. Polityk skrytykował również pracę artystki Gosi Bartosik, które zostały zaprezentowane przez minister kultury Martę Cienkowską. Świat kina w żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
3: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił 2 osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
3: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
2: Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy. Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 18 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Koń na europejskich scenach. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 zł mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki. Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji. W Opolu czas się zatrzymał, a świat znów stał się czarno-biały. Trzeci dzień Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy powrót do dzieciństwa z koncertem Autobiografia na cześć Bogdana Olewicza. Na scenie pojawiły się legendy, a prowadzący w czerni i bieli nadali ton wieczorowi. Agnieszka Woźniak-Starak i Ola Budka olśniewały w swoich kreacjach, a gwiazdy takie jak Piotr Cugowski czy Alicja Majewska przypomniały nam, jak proste były kiedyś czasy.
2: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo?
0: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego showbiznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Opole znów wstrząsnęło emocjami. Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy wyciskacz łez. Na scenie Autobiografia w wykonaniu trzech wokalistów sprawiła, że publiczność oszalała, a łzy płynęły strumieniami. Bogdan Olewicz, twórca tekstów, świętował swoje 80. urodziny, a jego przeboje w nowych aranżacjach poniosły tłumy. Stylizacje gwiazd? Jak zwykle na najwyższym poziomie, choć niektóre kreacje mogłyby zawstydzić nawet najbardziej odważne pokazy mody.
0: Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość. Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Kilka godzin później w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o obu zdarzeniach. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną zniczek ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po dwóch dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia. Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników. Mimo krytyki, doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna. Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią w towarzyskim meczu na PE, GE Narodowym. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Mimo że Robert Lewandowski nie strzelił gola, cieszył się ogromnym uznaniem, a piłkarze Nigerii ustawili się do zdjęć z polskim napastnikiem. Był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa dla drużyny Jana Urbana.
1: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią, dzięki czemu uniknęła fali krytyki. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, podkreśla jednak, że mimo indywidualnych talentów, drużyna nie funkcjonuje na oczekiwanym poziomie. Polska nie zagra na nadchodzącym mundialu, a kolejne mecze odbędą się jesienią w Lidze Narodów UEFA. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Rookie Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce. Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdni. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. I Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem? Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli m.in. Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie. Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
1: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń.
2: Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, wraca do Polski. Już jutro o 9.25 wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. Po intensywnych zmaganiach w Paryżu planuje zasłużony odpoczynek przed Wimbledonem. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów dotyczących przyznania dzikiej karty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża. Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to również 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko wielkiej pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność wielkiej pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14:00.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny. Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
3: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
2: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana z działalności społecznej i politycznej, obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Burska, gwiazda Misia i 13 posterunku, zniknęła z ekranów, ale jej życie prywatne było równie fascynujące jak jej role. Po krótkim małżeństwie z Karolem Strasburgerem, które sama określiła jako ślub dwojga dzieci, znalazła szczęście u boku lekarza-onkologa Jana Rajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
2: Doda zno wszystkich na festiwalu piosenki

0: Ulicy Osieckiej. A wszystko to w rytmie muzyki, która łączy pokolenia, bo przecież kto by nie chciał usłyszeć Majki Jeżowskiej po raz 40, śpiewającej o swojej mamie. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
0: Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zamienił się w prawdziwy pokaz mody. Krystyna Prońko i Alicja Majewska nie tylko śpiewały, ale i błyszczały na scenie w swoich kreacjach. Prońko w geometrycznej sukni, a Majewska w srebrnej elegancji przyciągnęły więcej uwagi niż niejedna gwiazda na czerwonym dywanie. Wszystko to w ramach koncertu Autobiografia, który był hołdem dla Bogdana Olewicza, choć wydaje się, że to moda skradła całe show. Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. Mystic Festival 2026 w Gdańsku to prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Corrosion of Conformity rozgrzali publiczność południowym groove'em, a Death to All oddali hołd legendarnemu Chuckowi Schuldinerowi. Phil Anselmo z Down porwał tłumy sludge'owym rytmem, a Rotting Christ stworzyli mroczny rytuał. Electric Wizard zanurzyli nas w doomowej mgle, a Black Label Society zakończyli dzień gitarową wirtuozerią. Pogoda może i była kapryśna, ale muzyka z pewnością nie zawiodła.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status.
1: Amerykański duet The Last International znowu w Warszawie, bo przecież raz to za mało. 22 listopada w Voodoo Club zaserwują fanom kolejną dawkę surowego rocka, bluesa i punkowej energii. Czyżby polscy fani nie mieli jeszcze dość ich protest songów? Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
0: Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w roku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do 2 incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń. Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
2: Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. W Warszawie, przy stacji metra Stadion Narodowy, znajduje się niemal gotowy do użytku peron, który od lat pozostaje pusty. Miał obsługiwać przyszłą trzecią linię metra, ale do dziś nie doczekał się pasażerów. Mimo że wyposażony w windy i monitoring, służy jedynie jako miejsce odstawcze dla składów metra. Prace nad trzecią linią trwają, ale jej realizacja wciąż jest odległa.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
2: Wczoraj w Krakowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. Na Bulwarze Tynieckim mieszkańcy i turyści mogli podziwiać spektakularny pokaz świetlny z efektami pirotechnicznymi, który zamienił Wisłę w teatralną scenę. Dziś o południu przez Planty, ulicą Grodzką, aż na rynek przejdzie kolorowy korowód smoków, kontynuując weekendowe atrakcje. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Groteska.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową – Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
2: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 złotych. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników Walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
2: Słuchacie Radia Super Express. Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry tak samo pokażą 17 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00.
3: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
3: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
2: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Rząd przygotowuje ustawę przewidującą dopłaty do składek ZUS dla najmniej zarabiających artystów, co budzi kontrowersje. Sławomir Mentzen ostro krytykuje ten pomysł, twierdząc, że artyści powinni zająć się normalną pracą. Polityk skrytykował również pracę artystki Gosi Bartosik, które zostały zaprezentowane przez minister kultury Martę Cienkowską. Prezydent Karol Nawrocki coraz częściej podejmuje decyzje niezależne od Prawa i Sprawiedliwości. Wbrew stanowisku partii powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Decyzje te wywołują frustrację w PiS i mogą prowadzić do dalszych konfliktów. Eksperci przewidują, że prezydent będzie budował własne środowisko polityczne. Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
3: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia.
3: Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend quiet luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
3: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
2: Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
3: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andriejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody akordeonista z Podkarpacia, właśnie zdobył serca Europy, wygrywając Eurowizję dla młodych muzyków 2026 roku w Erywaniu. Ten 18-latek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w wieku 7 lat, pokazał, że Polska potrafi zaskoczyć. I to nie tylko pierogami. Jego występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskiej scenach. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 zł mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki. Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje pięć, twierdzą, iż Opole już

0: Niezapomniana gwiazda polskiej piosenki literackiej zmarła w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Dziś, podczas finału festiwalu w Opolu, jej twórczość zostanie uhonorowana koncertem Kiedy mnie już nie będzie. To wydarzenie nie tylko przypomni o jej niezwykłym talencie, ale także uczci pamięć Agnieszki Osieckiej, która obchodziłaby 90. urodziny. Cóż, nawet po śmierci Magda Umer potrafi przyciągnąć tłumy i wzruszyć serca.
1: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo?
0: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego showbiznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bruce Springsteen i jego Born in the USA. Piosenka, która od dekad myli miliony. Zamiast patriotycznego hymnu mamy dramat weterana wojennego, który po powrocie do domu czuje się porzucony przez własne państwo. Ronald Reagan i inni politycy przez lata próbowali wykorzystać ten utwór w kampaniach, nie dostrzegając jego prawdziwego przekazu. Springsteen, nieugięty wobec komercji, odrzucił nawet 12 milionów dolarów od Chryslera, by jego sztuka nie stała się narzędziem marketingu. A wszystko to przez potężny riff i stadionową aranżację, które skutecznie ukryły mroczną treść. Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw. Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość. Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Kilka godzin później w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o obu zdarzeniach. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po dwóch dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia. Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników. Mimo krytyki, doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna.
2: Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Rookie Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce. Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdni. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. I Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem?
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, sensacja tegorocznego Rolanda Garrosa, zmaga się z przeziębieniem, ale nie rezygnuje z przygotowań do finału. W piątek trenowała na korcie, pracując nad różnymi elementami gry. Polka jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, która zagra w finale tego prestiżowego turnieju. Jej rywalka, Mirra Andrijewa, również intensywnie przygotowuje się do sobotniego starcia.
2: Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli między innymi Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
1: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie. Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, osiągnęła finał Roland Garros, co przyniosło jej 1,5 miliona euro nagrody. Dzięki temu nie musi już martwić się o finanse, a sponsorzy ustawiają się do niej w kolejce. Przed turniejem Maja miała problemy z budżetem, ale teraz planuje zainwestować w swoją karierę. Jej menedżer, Piotr Szczypka, przyznaje, że zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów jest ogromne. Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej.
1: Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, wraca do Polski. Już jutro o 9:25 wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. Po intensywnych zmaganiach w Paryżu planuje zasłużony odpoczynek przed Wimbledonem. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów dotyczących przyznania dzikiej karty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża. Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14:00.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Burska, gwiazda Misia i 13 posterunku, zniknęła z ekranów, ale jej życie prywatne było równie fascynujące jak jej role. Po krótkim małżeństwie z Karolem Strasburgerem, które sama określiła jako ślub dwojga dzieci, znalazła szczęście u boku lekarza-onkologa Jana Rajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
2: Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący, jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach. Ale to Doda skradła show. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś. Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
2: Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek. Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Modeste, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status. Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w roku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura również 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do 2 incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
2: Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. Zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie, przy stacji metra Stadion Narodowy, znajduje się niemal gotowy do użytku peron, który od lat pozostaje pusty. Miał obsługiwać przyszłą trzecią linię metra, ale do dziś nie doczekał się pasażerów. Mimo że wyposażony w windy i monitoring, służy jedynie jako miejsce odstawcze dla składów metra. Prace nad trzecią linią trwają, ale jej realizacja wciąż jest odległa.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Krakowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. Na Bulwarze Tynieckim mieszkańcy i turyści mogli podziwiać spektakularny pokaz świetlny z efektami pirotechnicznymi, który zamienił Wisłę w teatralną scenę. Dziś o południu przez Planty, ulicą Grodzką, aż na rynek przejdzie kolorowy korowód smoków, kontynuując weekendowe atrakcje. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Groteska.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową – obrotowy tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
2: Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 złotych. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący 4024 odcinek, który przyniesie wiele zawirowań w życiu bohaterów. Tadek i Kalina stoją na krawędzi rozwodu, a emocjonalny kryzys tatka pogłębia się z dnia na dzień. W tym trudnym momencie niespodziewaną pomoc zaoferuje mu Daria, była dziewczyna, która mimo bolesnej przeszłości zdecyduje się go wesprzeć. Spotkanie dawnych kochanków przywoła wspomnienia i uczucia, które mogą odżyć z nową siłą. Czy Daria pomoże tatkowi się pozbierać i czy między nimi znów zaiskrzy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki w czerwcu. Jakub Pruski, aktor z serialu, zapowiada, że nadchodzące wydarzenia będą dla tatka szansą na powrót do Darii. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To wszystko już wkrótce na ekranach.
1: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa, ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
2: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wizyta Kryły Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, w Warszawie wywołała szeroką dyskusję wśród polskich polityków. Przybycie Budanowa miało miejsce po kontrowersyjnej decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co spotkało się z oburzeniem w Polsce. Były premier Leszek Miller określił wizytę jako prowokację, podczas gdy były prezydent Bronisław Komorowski widzi w niej próbę sondowania możliwości dyplomatycznych. Spotkania Budanowa z polskimi urzędnikami nie doprowadziły do publicznego porozumienia. Świat kina w żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja. W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie widzowie zobaczą, jak Gienek Splutycz przygotowuje konie do wyjścia na letnie pastwiska, ale nagłe załamanie pogody zmusza go do zmiany planów. W Ciełuszkach Wiesia i Jurek nadają imiona nowym kurom, a w Pokaniewie Tomek z rodziną przygotowuje cielęta do wystawy i pomaga przy organizacji boiska. Odcinek będzie można obejrzeć dziś o godzinie 20 na Focus TV. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 2 młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka nr 631 była zablokowana przez kilka godzin.
3: Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend Quiet Luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
3: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się 2 obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym.
2: Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
3: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Marta Nawrocka, pierwsza Adama cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie.
2: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki.
1: Magda Umer, niezapomniana gwiazda polskiej piosenki literackiej, zmarła w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Dziś, podczas finału festiwalu w Opolu, jej twórczość zostanie uhonorowana koncertem Kiedy mnie już nie będzie. To wydarzenie nie tylko przypomni o jej niezwykłym talencie, ale także uczci pamięć Agnieszki Osieckiej, która obchodziłaby 90. urodziny. Cóż, nawet po śmierci Magda Umer potrafi przyciągnąć tłumy i wzruszyć serca.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Roxy Węgiel i jej Biała Mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo?
1: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves. Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zamienił się w prawdziwy pokaz mody. Krystyna Prońko i Alicja Majewska nie tylko śpiewały, ale i błyszczały na scenie w swoich kreacjach. Prońko w geometrycznej sukni, a Majewska w srebrnej elegancji przyciągnęły więcej uwagi niż niejedna gwiazda na czerwonym dywanie. Wszystko to w ramach koncertu Autobiografia, który był hołdem dla Bogdana Olewicza, choć wydaje się, że to moda skradła całe show. Bruce Springsteen i jego Born in the USA. Piosenka, która od dekad myli miliony. Zamiast patriotycznego hymnu mamy dramat weterana wojennego, który po powrocie do domu czuje się porzucony przez własne państwo. Ronald Reagan i inni politycy przez lata próbowali wykorzystać ten utwór w kampaniach, nie dostrzegając jego prawdziwego przekazu. Springsteen, nieugięty wobec komercji, odrzucił nawet 12 milionów dolarów od Chryslera, by jego sztuka nie stała się narzędziem marketingu. A wszystko to przez potężny riff i stadionową aranżację, które skutecznie ukryły mroczną treść.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowy do końca. Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. Mystic Festival 2026 w Gdańsku to prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Corrosion of Conformity rozgrzali publiczność południowym groove'em, a Death to All oddali hołd legendarnemu Chuckowi Schuldinerowi. Phil Anselmo z Down porwał tłumy sludge'owym rytmem, a Rotting Christ stworzyli mroczny rytuał. Electric Wizard zanurzyli nas w doomowej mgle, a Black Label Society zakończyli dzień gitarową wirtuozerią. Pogoda może i była kapryśna, ale muzyka z pewnością nie zawiodła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura też 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka numer 631 była zablokowana przez kilka godzin. Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Kilka godzin później w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o obu zdarzeniach. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną zniczek ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po dwóch dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia. Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę. W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie widzowie zobaczą, jak Gienek Splutycz przygotowuje konie do wyjścia na letnie pastwiska, ale nagłe załamanie pogody zmusza go do zmiany planów. W Ciełuszkach Wiesia i Jurek nadają imiona nowym kurom, a w Pokaniewie Tomek z rodziną przygotowuje cielęta do wystawy i pomaga przy organizacji boiska. Odcinek będzie można obejrzeć dziś o godzinie 20 na Focus TV.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników, mimo krytyki. Doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna.
1: Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Rookie Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce. Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijejewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijejewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem?
0: Maja Chwalińska, sensacja tegorocznego Rolanda Garrosa, zmaga się z przeziębieniem, ale nie rezygnuje z przygotowań do finału. W piątek trenowała na korcie, pracując nad różnymi elementami gry. Polka jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, która zagra w finale tego prestiżowego turnieju. Jej rywalka, Mirra Andrijejewa, również intensywnie przygotowuje się do sobotniego starcia.
2: Sport w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijejewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli między innymi Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
0: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie.
1: Maja Chwalińska, polska tenisistka, osiągnęła finał Roland Garros, co przyniosło jej 1,5 miliona euro nagrody. Dzięki temu nie musi już martwić się o finanse, a sponsorzy ustawiają się do niej w kolejce. Przed turniejem Maja miała problemy z budżetem, ale teraz planuje zainwestować w swoją karierę. Jej menedżer, Piotr Szczypka, przyznaje, że zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów jest ogromne. Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej.
0: Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, wraca do Polski. Już jutro o 9.25 wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. Po intensywnych zmaganiach w Paryżu planuje zasłużony odpoczynek przed Wimbledonem. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów dotyczących przyznania dzikiej karty.
1: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża.
0: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open, co jest historycznym osiągnięciem dla polskiego tenisa. W decydującym meczu zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijejewą. Ciekawostką jest, że Diana Schneider, pokonana przez Chwalińską w półfinale, ujawniła taktykę, która może pomóc Andrijejewej. Finał zapowiada się emocjonująco, a różnica w zmęczeniu zawodniczek może odegrać kluczową rolę.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową. Madeleine Wright, piłkarka Chatham Town, zyskała sławę dzięki profilowi na OnlyFans, gdzie zarabia setki tysięcy funtów rocznie. Jej kariera sportowa rozpoczęła się w Millwall, a kontrowersje pojawiły się podczas gry w Charlton Athletic, gdzie zakończyła współpracę po skandalu wizerunkowym. Teraz, po kilku latach przerwy, wraca na boisko, jednocześnie kontynuując działalność w sieci.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący 4024 odcinek, który przyniesie wiele zawirowań w życiu bohaterów. Tadek i Kalina stoją na krawędzi rozwodu, a emocjonalny kryzys tatka pogłębia się z dnia na dzień. W tym trudnym momencie niespodziewaną pomoc zaoferuje mu Daria, była dziewczyna, która mimo bolesnej przeszłości zdecyduje się go wesprzeć. Spotkanie dawnych kochanków przywoła wspomnienia i uczucia, które mogą odżyć z nową siłą. Czy Daria pomoże tatkowi się pozbierać i czy między nimi znów zaiskrzy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki w czerwcu. Jakub Pruski, aktor z serialu, zapowiada, że nadchodzące wydarzenia będą dla tatka szansą na powrót do Darii. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To wszystko już wkrótce na ekranach.
1: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa, ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
2: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki wywołał kontrowersję, porównując ukraińską powstańczą armię do polskich żołnierzy wyklętych. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stanowczo potępił te słowa i zażądał dymisji Szeptyckiego. Wypowiedź wiceministra wpisuje się w szerszy kontekst napięć między Polską a Ukrainą dotyczących upamiętniania UPA. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, na którym rozważana będzie możliwość odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary.
1: Władimir Putin odpowiedział na list otwarty Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zaproponował spotkanie i negocjacje. Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Zełenskim. Dodał, że konflikt zakończy się dopiero, gdy Rosja osiągnie swoje cele. Prezydent Rosji zakwestionował także intencje Zełenskiego, uznając jego list za nieuprzejmy. Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia. Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana z działalności społecznej i politycznej, obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Burska, gwiazda Misia i 13 posterunku, zniknęła z ekranów, ale jej życie prywatne było równie fascynujące jak jej role. Po krótkim małżeństwie z Karolem Strasburgerem, które sama określiła jako ślub dwojga dzieci, znalazła szczęście u boku lekarza-onkologa Jana Rajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
2: Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach, ale to Doda skradła show. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś. Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
2: Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek. Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Modeste, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status. Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w roku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do 2 incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 2 młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. Na warszawskiej Sadywie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. W Warszawie, przy stacji metra Stadion Narodowy, znajduje się niemal gotowy do użytku peron, który od lat pozostaje pusty. Miał obsługiwać przyszłą trzecią linię metra, ale do dziś nie doczekał się pasażerów. Mimo że wyposażony w windy i monitoring, służy jedynie jako miejsce odstawcze dla składów metra. Prace nad trzecią linią trwają, ale jej realizacja wciąż jest odległa. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
2: Wczoraj w Krakowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. Na Bulwarze Tynieckim mieszkańcy i turyści mogli podziwiać spektakularny pokaz świetlny z efektami pirotechnicznymi, który zamienił Wisłę w teatralną scenę. Dziś o południu przez Planty, ulicą Grodzką, aż na rynek przejdzie kolorowy korowód smoków, kontynuując weekendowe atrakcje. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Groteska.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową – obrotowy tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni. Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze.
2: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący 4024 odcinek, który przyniesie wiele zawirowań w życiu bohaterów. Tadek i Kalina stoją na krawędzi rozwodu, a emocjonalny kryzys tatka pogłębia się z dnia na dzień. W tym trudnym momencie niespodziewaną pomoc zaoferuje mu Daria, była dziewczyna, która mimo bolesnej przeszłości zdecyduje się go wesprzeć. Spotkanie dawnych kochanków przywoła wspomnienia i uczucia, które mogą odżyć z nową siłą. Czy Daria pomoże tatkowi się pozbierać i czy między nimi znów zaiskrzy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki w czerwcu. Jakub Pruski, aktor z serialu, zapowiada, że nadchodzące wydarzenia będą dla tatka szansą na powrót do Darii. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To wszystko już wkrótce na ekranach.
1: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa. Ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
2: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergu, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
2: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend quiet luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
0: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
2: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
0: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana z działalności społecznej i politycznej, obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 14 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Burska, gwiazda Misia i 13 posterunku, zniknęła z ekranów, ale jej życie prywatne było równie fascynujące jak jej role. Po krótkim małżeństwie z Karolem Strasburgerem, które sama określiła jako ślub dwojga dzieci, znalazła szczęście u boku lekarza-onkologa Jana Rajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
2: Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący, jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach. Ale to Doda skradła show. Opole 2026 to prawdziwe.

0: prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Wczoraj gwiazdy świętowały jubileusze, a Karolina Harko zgarnęła nagrodę imienia Anny Jantar. Dziś na scenie Lady Punk z 45-leciem i koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. A wszystko to w rytmie muzyki, która łączy pokolenia, bo przecież kto by nie chciał usłyszeć Majki Jeżowskiej po raz 40, śpiewającej o swojej mamie. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś.
1: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki. W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
0: Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw. Modeste, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Max Cavalera i jego Soulfly znów w Polsce. Warszawska Progresja przygotowuje się na 25 sierpnia, kiedy to fani metalu będą mogli zanurzyć się w plemiennych rytmach z najnowszej płyty Chama. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, tylko elektroniczne, bo przecież papier to przeżytek. Kto wie, może tym razem Cavalera zagra tak głośno, że usłyszą go nawet w sąsiednich dzielnicach. Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status.
1: Amerykański duet The Last International znowu w Warszawie, bo przecież raz to za mało. 22 listopada w Voodoo Club zaserwują fanom kolejną dawkę surowego rocka, bluesa i punkowej energii. Czyżby polscy fani nie mieli jeszcze dość ich protest songów? Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
0: Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w rocku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń. Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
2: Na warszawskiej Sadywie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała komunikat w sprawie katastrofy śmigłowca na stokach Góry Lubogoszcz, w której zginął 30-letni pilot Błażej Czarnecki. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Wrak maszyny zostanie teraz poddany badaniom, a sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek w Krakowie. Dochodzenie jest w toku.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
2: Wczoraj w Krakowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. Na bulwarze Tynieckim mieszkańcy i turyści mogli podziwiać spektakularny pokaz świetlny z efektami pirotechnicznymi, który zamienił Wisłę w teatralną scenę. Dziś o południu przez Planty ulicą Grodzką, aż na rynek przejdzie kolorowy korowód smoków, kontynuując weekendowe atrakcje. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Groteska.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową. Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
2: Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników Walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
2: Słuchacie Radia Super Express. Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry również pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hancer pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hancer przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Minister edukacji Barbara Nowacka ujawniła w swoim oświadczeniu majątkowym posiadanie segmentu w bliźniaku o powierzchni 162 m kwadratowych oraz mieszkania własnościowego o powierzchni 137 m kwadratowych. Jej oszczędności wynoszą ponad 120 tysięcy złotych i 1374 euro. Wśród ruchomości znalazły się dwa obrazy olejne o łącznej wartości 45 tysięcy złotych. Nowacka nie wykazała żadnych zobowiązań finansowych powyżej 10 tysięcy złotych, a jej roczny dochód przekroczył 216 tysięcy złotych. Rząd przygotowuje ustawę przewidującą dopłaty do składek ZUS dla najmniej zarabiających artystów, co budzi kontrowersje. Sławomir Mentzen ostro krytykuje ten pomysł, twierdząc, że artyści powinni zająć się normalną pracą. Polityk skrytykował również pracę artystki Gosi Bartosik, które zostały zaprezentowane przez minister kultury Martę Cienkowską. Świadki na żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
3: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
3: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
2: Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy. Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody akordeonista z Podkarpacia, właśnie zdobył serca Europy, wygrywając Eurowizję dla młodych muzyków 2026 roku w Erywaniu. Ten 18-latek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w wieku 7 lat, pokazał, że Polska potrafi zaskoczyć. I to nie tylko pierogami. Jego występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskiej scenach. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 zł

0: mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki. Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji. W Opolu czas się zatrzymał, a świat znów stał się czarno-biały. Trzeci dzień Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy powrót do dzieciństwa z koncertem Autobiografia na cześć Bogdana Olewicza. Na scenie pojawiły się legendy, a prowadzący w czerni i bieli nadali ton wieczorowi. Agnieszka Woźniak-Starak i Ola Budka olśniewały w swoich kreacjach, a gwiazdy takie jak Piotr Cugowski czy Alicja Majewska przypomniały nam, jak proste były kiedyś czasy.
2: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo?
0: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves.
1: Najważniejsze informacje w radiu Super Express.
2: Opole znów wstrząsnęło emocjami. Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej to prawdziwy wyciskacz łez. Na scenie Autobiografia w wykonaniu trzech wokalistów sprawiła, że publiczność oszalała, a łzy płynęły strumieniami. Bogdan Olewicz, twórca tekstów, świętował swoje 80. urodziny, a jego przeboje w nowych aranżacjach poniosły tłumy. Stylizacje gwiazd? Jak zwykle na najwyższym poziomie, choć niektóre kreacje mogłyby zawstydzić nawet najbardziej odważne pokazy mody.
0: Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające niewielkie zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość. Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Kilka godzin później w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o obu zdarzeniach. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po dwóch dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia. Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników. Mimo krytyki, doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna. Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią w towarzyskim meczu na PE, GE Narodowym. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Mimo że Robert Lewandowski nie strzelił gola, cieszył się ogromnym uznaniem, a piłkarze Nigerii ustawili się do zdjęć z polskim napastnikiem. Był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa dla drużyny Jana Urbana.
1: Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Nigerią, dzięki czemu uniknęła fali krytyki. Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, podkreśla jednak, że mimo indywidualnych talentów, drużyna nie funkcjonuje na oczekiwanym poziomie. Polska nie zagra na nadchodzącym mundialu, a kolejne mecze odbędą się jesienią w Lidze Narodów UEFA. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Ruki Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce. Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdni. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. I Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem? Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli m.in. Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie. Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
1: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Milik. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń.
2: Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, wraca do Polski. Już jutro o 9:25 wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. Po intensywnych zmaganiach w Paryżu planuje zasłużony odpoczynek przed Wimbledonem. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów dotyczących przyznania dzikiej karty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża. Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny. Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
2: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
0: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło czwarte miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na piątej pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
0: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana z działalności społecznej i politycznej, obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Burska, gwiazda Misia i 13 posterunku, zniknęła z ekranów, ale jej życie prywatne było równie fascynujące jak jej role. Po krótkim małżeństwie z Karolem Strasburgerem, które sama określiła jako ślub dwojga dzieci, znalazła szczęście u boku lekarza-onkologa Jana Rajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
2: Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący, jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach, ale to Doda skradła show. Opole 2026 to prawdziwy festiwalowy rollercoaster. Wczoraj gwiazdy świętowały jubileusze, a Karolina Harko zgarnęła nagrodę imienia Anny Jantar. Dziś na scenie Lady Punk z 45-leciem i koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. A wszystko to w rytmie muzyki, która łączy pokolenia, bo przecież kto by nie chciał usłyszeć Majki Jeżowskiej po raz 40, śpiewającej o swojej mamie. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju.

0: źródło.
1: Marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat, odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Walińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
1: Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zamienił się w prawdziwy pokaz mody. Krystyna Prońko i Alicja Majewska nie tylko śpiewały, ale i błyszczały na scenie w swoich kreacjach. Prońko w geometrycznej sukni, a Majewska w srebrnej elegancji przyciągnęły więcej uwagi niż niejedna gwiazda na czerwonym dywanie. Wszystko to w ramach koncertu Autobiografia, który był hołdem dla Bogdana Olewicza, choć wydaje się, że to moda skradła całe show. Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. Mystic Festival 2026 w Gdańsku to prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Corrosion of Conformity rozgrzali publiczność południowym groove'em, a Death to All oddali hołd legendarnemu Chuckowi Schuldinerowi. Phil Anselmo z Down porwał tłumy sludge'owym rytmem, a Rotting Christ stworzyli mroczny rytuał. Electric Wizard zanurzyli nas w doomowej mgle, a Black Label Society zakończyli dzień gitarową wirtuozerią. Pogoda może i była kapryśna, ale muzyka z pewnością nie zawiodła.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status.
2: Amerykański duet The Last International znowu w Warszawie, bo przecież raz to za mało. 22 listopada w Voodoo Club zaserwują fanom kolejną dawkę surowego rocka, bluesa i punkowej energii. Czyżby polscy fani nie mieli jeszcze dość ich protest songów? Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
1: Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w rocku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń. Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
2: Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. W Warszawie, przy stacji metra Stadion Narodowy, znajduje się niemal gotowy do użytku peron, który od lat pozostaje pusty. Miał obsługiwać przyszłą trzecią linię metra, ale do dziś nie doczekał się pasażerów. Mimo że wyposażony w windy i monitoring, służy jedynie jako miejsce odstawcze dla składów metra. Prace nad trzecią linią trwają, ale jej realizacja wciąż jest odległa.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
2: Wczoraj w Krakowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. Na Bulwarze Tynieckim mieszkańcy i turyści mogli podziwiać spektakularny pokaz świetlny z efektami pirotechnicznymi, który zamienił Wisłę w teatralną scenę. Dziś o południu przez Planty, ulicą Grodzką, aż na rynek przejdzie kolorowy korowód smoków, kontynuując weekendowe atrakcje. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Groteska.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową – Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
2: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hancer pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hancer przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14:00.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18:00, a także w serwisie Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Poznaniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: druga.
1: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Rząd przygotowuje ustawę przewidującą dopłaty do składek ZUS dla najmniej zarabiających artystów, co budzi kontrowersje. Sławomir Mentzen ostro krytykuje ten pomysł, twierdząc, że artyści powinni zająć się normalną pracą. Polityk skrytykował również pracę artystki Gosi Bartosik, które zostały zaprezentowane przez minister kultury Martę Cienkowską.